świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: jak lubicie się kochać. Spontanicznie, intensywnie, namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Dawidowski nas budzi, Artur nam śpiewa. Nie będziemy już tutaj szczególnie się przyglądać pewnej osobie z poranka, która wyjątkowo lubi głos Artura. Ale spoglądamy w stronę Iwony. Dzień dobry. Iwona Barańska, dzień dobry. Piotr Jaworski, dzień dobry.
1: Też byśmy chcieli takie
0: Piotr Jakiś, dzień dobry. Dzień dobry. Tomek Turkiewicz, dzień dobry. Za chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
3: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
4: 27 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest 6:00. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Naukowcy wyjdą dziś na ulicę, by walczyć o wyższe finansowanie. USA wycofują z Europy samoloty bojowe, drony i okręty podwodne. Po odwołaniu prezydenta Krakowa premier powołał komisarza. To dotychczasowy wiceprezydent miasta. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto, mówi profesor Sławomir Kalinowski.
6: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
5: Protest przed Sejmem rusza o godzinie 13:00. Stany Zjednoczone mają zamiar wycofać z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne w ramach programu ograniczania obecności amerykańskiej sił na kontynencie, podał portal Politico, powołując się na dyplomatów z NATO. O planach miał poinformować w piątek na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami urzędników NATO doradca Pentagonu Alexander Veles Green. Amerykański prezydent wielokrotnie krytykował sojusz jako bezużyteczny dla Waszyngtonu. Bez większych zmian, tak w skrócie, można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa, zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Jak mówi, chodzi o to, by po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego miasto nie funkcjonowało gorzej.
7: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
5: Tymczasem odwołany Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cień. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Kamil Majchrzak odpadł z tenisowego turnieju French Open. Dziś na paryskich kortach 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch. Iga zaczyna o 12:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Dziś odrobinę chłodniej niż w ostatnich dniach, ale nadal pogodniej, sucho, a to oznacza dobre warunki do jazdy. Mamy środę, czas zerwać kolejną kartkę z kalendarza i ruszyć do pracy. Wyjazd z garażu czy osiedlowego parkingu nie sprawi większych kłopotów, a i na drogach Trójmiasta na razie ruch umiarkowany.
9: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Pogoda w Trójmieście.
8: Dziś na Pomorzu mała zmiana pogody, a dotyczy temperatury. Będzie odrobinę chłodniej niż w ostatnich dniach. Od 15 do 19 stopni mają dziś wskazywać termometry w regionie, ale nadal będzie pogodniej, sucho. Deszczowe chmury mają się pojawić w przyszłym tygodniu. Do tego czasu zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Wiatr chwilami może być dokuczliwy. Najmocniej powieje dziś nad samym morzem.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
9: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
4: Dzień dobry. Po 6:00 połączymy człowieka zaspanego z człowiekiem z żelaza i sprawdzimy, który człowiek jest większym twardzielem.
0: Po 6:00 też przedstawimy się sobie tym, co mamy w nazwie swojego maila, na przykład Boski Jolo Manolo Małpa i tak dalej. Radio Złote Przeboje. Dzień dobry. W dniu środkowym gra nam No Mercy. 4:00 po 6:00.

0: Who's bad? Czyli wyskoczył z betów Michael Jackson. O poranku w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w środę 27 maja, 6.12 na zegarach. A my o tej wczesnej porze zaglądamy wspólnie do kalendarza.
1: 45 lat temu film Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza zdobył Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Diagnosty Laboratoryjnego.
2: Ciężko przechodzi przez usta, gdyż to jest taki dzień, który możemy uczcić, uwaga, na czczo.
1: O!
0: Tak, zdecydowanie.
2: Tak. A kto już po kawie i po śniadaniu, ten dzwoni do radia Złote Przeboje. Apel poranny zaczynamy. Numer do nas 22 4 4 i 3 0. Dzwońcie, a my zagramy Various Monks i to będzie Tokio.

0: przeboje na Dzień Dobry śpiewał Limal, który w tym tygodniu wyskoczył z tortu na 50. urodzinach Agnieszki Chylińskiej. Co prawda sporo gości myślało, że to ktoś z Twoja twarz brzmi znajomo, ale nie, to był on, to był oryginalny pan Limal.
1: Tak, chociaż no trochę nie wyglądał. Jest 19 minut po godzinie 6, a u nas

0: Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Wyłącznie oryginały, bez cienia poprawek chirurgicznych. Pan Cukero już za kilka minut się pojawi, jego Baila Morella, gdyż jest środa i można nieco parkoczyki oraz chomiki na policzkach popuścić.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 16 zł za obiad w Brokuł Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
1: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
0: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
1: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
0: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
2: Brokuł Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Yeah. Let me see you dance, man.

0: grana, mocno grana. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a ten dzień to dzień środkowy, czyli środa, 6:31 na zegarach i sprawdzamy, czy jest już coś takiego, co już was stawia na nogi o tej wczesnej porze. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, mam super dzień. Patrzę sobie na kawę Radia Złote Przeboje z wizerunkami prowadzących. Może zagrałam i wygrałam. No i super. Nic więcej nie brakuje. Wszystkim nie polecam. Sama sobie gratuluję i zazdroszczę. Pięknego dnia.
2: Pa, pa. No bardzo nam miło, że jesteśmy z wami od samego rana. Na pudełku z kawą oraz w tym pudełku na parapecie.
3: Zwanym radioodbiornikiem. Tak. Przypominamy, to się tak nazywa. To się tak nazywa. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a pudełko z kawą i dzisiaj będzie można zdobyć. Jeszcze przed siódmą powiemy wam, jak tego dokonać. A teraz CC Catch, która jest tak dobra, jak poranna cappuccina. 2 minuty po 6:30.

0: Future Club i Karma Chameleon na wokalu niejaki Boy George, który w tym roku wystąpił gościnnie na konkursie, w konkursie Eurowizji. No niestety nie zdobył pierwszego miejsca. Nie ma się co oszukiwać, ale w Radiu Złote Przeboje gramy z wielką przyjemnością jego wielki hit za 21 minut, godzina 7.
1: A za chwilę artysta w czarnym golfie, pan Sting, wystąpi gościnnie w porannym programie Radia Złote Przeboje. Wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej wczesnej porze i czy zdążycie bez stresu do pracy na 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
4: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
3: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
4: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
3: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
5: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
8: 3, 2, 1.
7: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
10: Rośnie ruch na obwodnicy południowej Gdańska, przyhamować trzeba na Armii Krajowej. Jest za to dobra informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od poniedziałku tramwaje wrócą na ulicę 3 Maja w Gdańsku. Remont sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ulicy Nowe Ogrody, Hucisko i 3 Maja zakończy się tydzień wcześniej niż zakładano.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mroczny rycerz małpa, księżniczka 89 małpa, a może boski Jolo Manolo małpa. Dzisiaj przedstawimy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym. To może ja zacznę. Chris Stevens, miło mi.
2: No, małpa. Iw Maciejka, dzień dobry.
1: Maciejka, dzień dobry. Dzień dobry.
3: Piotr Nysa.pl, witam.
4: Dzień dobry. Peter Jabor, małpa. Dzień dobry, dzień dobry. A państwo, słuchacze kochani, co macie w swoich adresach maili? Nie trzeba podawać całego, no bo wiadomo, RODO. Tak, wystarczy nam tylko ten pseudonim, ta kwintesencja. Za najlepszy pseudonim obiecujemy złotą kawę naszego porannego programu.
1: Za najlepszy, za najmocniejszy, za najśmieszniejszy. 22 4 4 i 3 0 to jest telefon do nas. Adres mailowy, właśnie, adres mailowy. Poradek małpa złoteprzeboje.pl. Przedstawmy się sobie tym czymś śmiesznym, co mamy w adresie maila. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: sami powiedzcie, kto wam zrobi takie poranne bum, bum, bum, bum, kto jak nie my, ała, bum, bum, bum, bum. Za 4 minuty 7, a teraz uwaga Polacy, alarm.
1: Jest przełom w sprawie serii fałszywych alarmów wymierzonych w polityków i w media. No. Są zatrzymania, więcej o tym opowiem już za chwilę w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
9: Reklama.
10: Mamy dzisiaj 27 maja, to jest środa, jest siódma. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
11: Są zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów wymierzonych w polityków i media. Polski kapitan wycieczkowca z ogniskiem hantawirusa na kwarantannie w Gdyni. Donald Trump przeszedł okresowe badania lekarskie. Mówi, że wyniki są idealne. Prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów, dowiedzieli się dziennikarze TVN24.pl. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Dwa wnioski do sądu o areszt dotyczą fałszywych alarmów w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby telewizji Republika. Policja prawdopodobnie ma też ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta. Obecnie nie ma potwierdzenia wpływu rosyjskich służb. Polski kapitan holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto ognisko hantawirusa, przebywa na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Główny inspektor sanitarny informuje, że mężczyzna jest zdrowy i nie wykazuje objawów zakażenia hantawirusem. Kolejny test dał wynik ujemny. Na statku wcześniej wykryto ognisko hantawirusa Andes, występujący w Ameryce Południowej. W wyniku choroby zmarły 3 osoby. Po tragedii na torach pod Rogoźnym w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków z udziałem pociągów na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
12: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
11: W zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Prezydent USA Donald Trump poinformował po rutynowych, corocznych badaniach w szpitalu wojskowym pod Waszyngtonem, że wszystko wyszło idealnie. Biały Dom nie ujawnił jednak szczegółów wyników badań. Trump, który w czerwcu skończy 80 lat, od dawna przekonuje, że jest w doskonałej formie, choć jego stan zdrowia regularnie wywołuje debatę w amerykańskich mediach i polityce.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Mowa o wielkoszlemowym Roland Garros, gdzie do drugiej rundy awansowała światowa jedynka Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Odpadł nasz reprezentant Kamil Majszak, który jako jedyny z biało-czerwonych nie przeszedł do drugiej rundy. Dziś na Roland Garros trzy mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Turniej pokazuje Eurosport. Znamy piłkarzy, jacy wystąpią w meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski w nadchodzących meczach z Ukrainą i Nigerią. Wiadomo, że z kadry nie rezygnuje Robert Lewandowski, ale trwa poszukiwanie jego następców. W reprezentacji zobaczymy m.in. drugiego strzelca Ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Nowe utrudnienia w centrum Gdańska w związku z kolejnym etapem robót przy przebudowie mostu w ciągu ulicy Elżbietańskiej. Od dziś do końca tygodnia zamknięte będzie skrzyżowanie ulic Garncarskiej i na Piaskach. W bezpośrednim pobliżu remontowanej przeprawy na obu ulicach będzie w tym czasie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

0: Pogoda w Trójmieście.
1: Przed nami dwa chłodniejsze dni, ale to nie oznacza, że będzie zimno. 18 stopni mają dzisiaj wskazywać termometry w Trójmieście. Około 15 stopni będzie nad samym morzem. I tam dziś silny, porywisty wiatr powieje do 55 km na godzinę. Dziś niewiele chmur, w nocy też prawie bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie od 6 do 8 stopni. Jutro na Pomorzu pogodnie z temperaturą poniżej 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
2: Dzień dobry, po 7:00 krótka instrukcja z zorganizowania wszystkiego najlepszego dla swojej mamy, gdyż u nas mamy, nasze kochane, świętują przez cały tydzień.
3: Tak jest, a ponieważ dzisiaj środa, to po 7:00 będzie też i ona, Krystyna Iwona, w pachnącym feromonami odcinku serialu Życie z Ssaków Polski. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 5 minut po godzinie 7:00, gramy Rockset.

0: po mamie.
1: W radiu Złote Przeboje, nie tylko 26 maja, ale Dzień Matki świętujemy przez cały, absolutnie cały tydzień. Z okazji najpiękniejszego święta w roku mamy dla Was konkurs Mam to po mamie, no i chcemy się dowiedzieć, co najfajniejszego macie po swojej mamie.
2: Piszcie o tych odziedziczonych cechach, cudownych cechach charakteru czy wyjątkowych zdolnościach na stronie złoteprzeboje.pl. My nagradzamy te najciekawsze, najpiękniejsze opowieści. No i w tym tygodniu codziennie mamy dla Was, uwaga, 500 złotych na wspólne chwile z mamą oraz bukiet, który dostarczy mamie Poczta Kwiatowa.
1: Mam to po mamie, a co mam? Piszcie na złoteprzeboje.pl. Zapraszamy na finał naszej zabawy już o 9:30. Mam

0: Pamiętacie, jak krąży ostatnio taki filmik porównujący lata 80. do dzisiejszych i ileż tam było kolorów w tamtym świecie, w ubraniach, w meblach, w samochodach i te kolory wręcz słychać w tym przeboju z lat 80. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: 19 minut po 7 teraz, a za kilka chwil wystąpi inny kobiecy, ale także i jakże wyczekiwany głos Krystyna Iwona zaprosi nas na premierowy odcinek serialu Życie z Ssaków Polskich, tylko w radiu Złote Przeboje. Zostańcie z naszym

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.
4: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Sledgehammers, siłą kowalskiego młota budził całą Polskę Peter Gabriel. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, kochani, świat pachnie konwaliami i akacjami, a także grillem i napojami, gdyż wiosna szaleje i my też.
1: Tak, oprócz kwiatów w powietrzu unoszą się też feromony, a ssaki nadwiślańskie je łapczywie wciągają i właśnie o tym dzisiaj opowie ona, nasza Krystyna Iwona. Czas na nowy odcinek serialu
2: Życie ssaków polskich.
3: Wiosną wszystko rośnie bujnie, a zwłaszcza poziom ochoty na zaloty. Dwunożne naczelne zachowują się jak ptaki, odstawiają tańce godowe, stroją się w najpiękniejsze piórka,
4: jest to Gucci,
3: świergolą do uszka słodkie pieśni i słówka.
5: Chcę być twoją słodką, mleczną czekoladką.
3: Tokują i zacietrzewieni straszą konkurencję. Chodzi taki jeden z drugim, dumny jak paw. A po co to wszystko? Żeby sobie pogruchać. Ale jak się głębiej zastanowić, to jednak jak u ptaków, dla jaj.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: uszach mamy Dolce Vita i Dolce Farniente, czyli odczuwanie przyjemności z nic nie robienia, pozbawione wyrzutów sumienia czy poczucia, że marnuje się czas i tak trzeba, hashtag tak trzeba żyć. Dolce Vita śpiewał Ryan Paris w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 22 minuty zostały do 8.
1: A wiecie, jak to będzie po polsku? Jak to mówi nasza majowa prowadząca i majowa gwiazda? Poczekaj, siedzę i myślę, nie przeszkadzaj, poczekaj, siedzę i myślę. Zagramy sobie w Radiu Złote Przeboje za kilka chwil, a wcześniej sprawdzimy, czy mamy już korki w drodze do roboty.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Jeśli nie chcecie stracić kilkunastu minut, to omijajcie trasę Kwiatkowskiego. Tam mamy sznur samochodów, który skutecznie wstrzymuje ruchy w tej części Gdyni. Do tego jest zator na Hutniczej. Trzeba postać na Derdowskiego przed Dąbka. Podróż morską w Gdyni też z przestojami. W Gdańsku postoicie na Armii Krajowej przed Łostowicką.
13: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
12: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Bardzo miły temat. Dzisiaj przedstawimy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym, a raczej tym czymś śmiesznym, co w tym adresie jest, co kiedyś zrobiliśmy i czego do dzisiaj żałujemy, albo i nie. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Mój e-mail kasia@kawoszka.pl.
3: A ja mam dwa maile. Jeden to jest olufryzagłoba@małpa, a drugi to jest olokafe@biba.
4: Mój mail to misioki@małpa.
5: Muminek0814@małpa.
6: Mój mail to jest nie@. I to jest mail z piosenki Beaty Kozidrak.
7: Pytacie o adres e-mail. Otóż moja była żona miała adres dzikakuna6 i zawsze była zdziwiona, czemu nie może znaleźć pracy, bo taki też adres podała do CV.
1: A wy co macie w adresach swoich maili? Czy ktoś przebije dziką kunę? 22, 4, 4 i 3, 0. I to jest telefon i nasz mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszy pseudonim z maila obiecujemy złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. Przedstawmy się sobie tym czymś śmiesznym, co mamy w adresie maila. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: Band. Taki band nam zagrał o poranku w środę w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4 minuty 8. W Polsce, jak wiemy, nawet w upały jest zimno rano, zimno w cieniu i zimno po deszczu, a tymczasem...
1: 40 stopni w cieniu, taki mamy maj w Europie. Francja, Hiszpania, Wielka Brytania notują rekordy temperatur. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
3: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: 27 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest punktualnie 8. Iwona Brańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Trzy osoby zatrzymane po serii fałszywych alarmów, jedna trafiła do aresztu. Rząd rozwija e-rejestrację, internetowe zapisy mają skrócić kolejki. Rekordowe upały we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Służby zatrzymały trzy osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Jak informuje szef MSWiA, jedna osoba została aresztowana. W ostatnich dniach doszło do serii fałszywych alarmów, które dotyczyły zagrożenia w domu Jarosława Kaczyńskiego, siedziby jednej z prawicowych telewizji oraz mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wiadomo, że do tych fałszywych zgłoszeń wykorzystywano m.in. telefony i komunikatory internetowe szyfrowane przez zagraniczne serwery. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
7: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
6: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Prawie 40 stopni pokazywały wczoraj termometry w niektórych regionach na zachodzie Europy. Szczególnie intensywne jak na tę porę roku upały panują we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, aby nie lekceważyć upałów.
8: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach.
6: Według szacunków pod koniec tygodnia temperatura w południowo-zachodniej Francji może wynieść nawet ponad 40 stopni. I w takim upale grają tenisiści na turnieju French Open. Dziś w południe, gdy Iga Świątek wyjdzie na kort, temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
9: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jakby grałam turniej, gdzie było wiele gorzej, typu Chiny albo Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
6: Komentuje nasza tenisistka Iga Świątek. W upale grać będzie też około 13:00 Magdalineta, wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Podróżując teraz przez Trójmiasto, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Są spore korki. W Gdańsku postoicie na trakcie Świętego Wojciecha. Zator na obwodnicy południowej przed zjazdem na port. Stoi Słowackiego do Niedźwiednika. Korek na Bulońskiej do Rakoczego, a na Rakoczego prace drogowe na wiadukcie i tam jest zwężenie.

0: Pogoda w Trójmieście.
1: W dzień na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane. Od 16 do 19 stopni pokażą termometry. Nad morzem będzie około 15 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Nad morzem dość silny i tam w porywach do 55 km na godzinę. W nocy niewiele chmur, a na termometrach zobaczymy od 6 do 8 stopni. Jutro temperatura jeszcze poniżej 20 stopni. Od piątku znowu zrobi się cieplej.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej dowiecie się u nas, od kogo są w Polsce truskawki, bo jak się okazuje, to jest kluczowa informacja handlowa.
2: Tak, po ósmej wręczymy też kawę naszego porannego programu za wasz wyjątkowy adres mailowy, a właściwie pseudonim, którego w nim używacie. Wyjątkowy i niepowtarzalny, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest środa, 4 po 8, gramy numer 1.

0: Jamelia, Superstar w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 10 minut po 8. Jamelia smakowita niczym ta wiśniówka, przepraszam, wisienka na torcie. A tymczasem sezon na truskawki rozkręca się na dobre. Sprzedawcy dwoją się i troją, żebyśmy to od nich właśnie kupili kilogram, a najlepiej całą kowiałkę lub łubiankę w zależności od regionu.
1: Gdyż konkurencja na truskawkowym rynku jest duża. Ostatnio, jeżdżąc po kraju, można zauważyć przydrożne stragany zaopatrzone w taką oto niezwykłą informację. Truskawki od rolnika.
2: Ta-dam. Ja! I to jest kluczowa informacja, bo przecież przez pomyłkę można kupić truskawki od hutnika, truskawki od energetyka, a nawet truskawki prosto od krowy. No mówiłem. A teraz wystąpi Bee Gees, a Radio Złote Przeboje przypomina, że najlepszy Bee Gees robi się na święta oraz na balkonie. 12 po 8.

0: grzeczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to rodzice są niegrzeczni, a ta wspomniana niegrzeczność startuje już za 29 dni dokładnie, bo wtedy zaczynają się wakacje. Kult zagrał w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 minut po 8.
1: A już za kilka chwil dowiemy się, który z waszych mailowych pseudonimów urzekł nas najbardziej, no i za który wręczymy wam złotą kawę porannego programu.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z

0: Półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
8: A jaka?
9: No, niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: Do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Bardzo was pochłonął ten temat. Dzisiaj przedstawialiśmy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym, a raczej tym czymś śmiesznym, co w adresie jest. No i czas na podsumowanie.
2: Mój e-mail to Anka Janka.
3: A ja mam taki mail ostradzida małpa.
4: Kiedyś mój mail to był mega, bo gumowa lala.
5: Mój mail? Nie mam maila. 76.
6: Mój mail to wesoły kto ja.
7: Ja chciałam powiedzieć, jakiego adresu mailowego używa mój mąż. Otóż jest to Klepi 1500 1900.
8: Moja znajoma kiedyś miała maila Aleta Klep Kotleta Małpa.
1: Ładne, ładne. I za ten ostatni głos wysyłamy złotą kawę porannego programu z prośbą o przekazanie koleżance od kotleta znajomej, tak? Dziękujemy za wszystkie telefony, a jutro zapytamy was, jakie szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie.
9: Tak, bo ostatnio odkryli kilka cudów, m.in. kompot z truskawek, mizerię i wietrzenie mieszkań.
1: No a teraz do wspomnianego kotleta zagra nam Ricky Martin. To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, za minutę w 8:30.

0: teraz Be an Angel. To musi być anioł. Duet Eurythmics, Annie Lennox na wokalu. Na anioły spotyka się często ostatnio na ulicach, a to ze względu na lekki wiosenny outfit. Ja dzisiaj kilka aniołów już mijałem na ulicy. Podejrzewam, że państwo również. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 23 minuty, 9.
1: Dzień dobry, środowy poranek wam mówimy. Za chwilę nasza tutaj wspólna, jak stwierdziliśmy drogą głosowania, ulubiona absolutnie piosenka, czyli Mbap Hensonowie. A wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze. Jeśli nie zdążyliście do pracy na 8, to czy przynajmniej uda się na 9?

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Kanter spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.
22: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
24: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
26: Trwa odnawianie oznakowania poziomego na ulicach Gdyni. Prace prowadzone są głównie nocami i tu apel do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac drogowych. Do odmalowania zostały jeszcze ulice Śródmieścia, a także odcinkowo ulice w Redłowie, Orłowie oraz na Chważniewiczlinie.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: przyjemne Babilony popłynęły z głośnika radia Złote Przeboje na dzień dobry, to Bonnie M. 9 minut zostało do 9, a to już ostatni tydzień maja, a maj jest miesiącem próbnym. Właśnie tutaj próbuje się nowa DJ-ka nasza, DJ-ka Beata. Halo?
1: Tu Beata Kozidrek. Zapraszam do radia Złote Przeboje. To tu usłyszysz największe przeboje lat 80. i 90.
0: Tak. DJ Beacie, prowadzenie programów idzie śpiewająco, trochę gorzej z realizacją. Kolejne spotkanie z DJ Beatą już dzisiaj o 12.30 i jak co dzień będą od niej płynąć opowieści o największych przebojach lat 80. i 90.
2: Przebojach Beaty solowych, ale też Bajmu. No jest ich w sumie tyle, że można o nich mówić absolutnie bez końca. Dzisiaj tyle wiemy na razie, że w opowieści pojawią się, uwaga, wyjący wilcy oraz konie i niespodziewane umiejętności hipiczne naszej gwiazdy prowadzącej Beaty. No tego po prostu trzeba posłuchać, więc pamiętajcie, 12.30, radio Złote Przeboje poleca się, a teraz konie i wilki zamieniamy na parzystokopytne. Aino Corrida, czyli z byka, za rogi bierzemy tę środę. O.

0: DC Jones w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5.09, a teraz obywatelki, obywatele. Wyciągnijcie swoje M obywatele.
1: Polacy pokochali M obywatela. Tutaj chodzi oczywiście o aplikację. No. Korzysta z niej już 12 milionów osób. Więcej o tym już za kilka minut w wiadomościach o 9.00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: zyskuj codziennie z Biedronką. Reklama.
1: 27 maja jest w kalendarzu i to jest środa, mamy godzinę 9:00. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przewoje. Iwona Barańska.
2: Naukowcy zjadą dziś do Warszawy, będą walczyć o wyższe finansowanie. M-Obywatel bije rekordy, z aplikacji korzysta już 12 milionów osób. Czworo nastolatków z Polski pojedzie na kosmiczny obóz w USA. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Policja ma lada chwila ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. Trzy osoby zatrzymano już w sprawie fałszywych alarmów w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Premier Donald Tusk mówi o ustaleniach w tej sprawie.
3: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
2: Maksymalna kara za fałszywe alarmy to według polskiego prawa 8 lat więzienia.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Naukowcy z całej Polski będą protestować dziś w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Naukowcy domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB. Bezpieczeństwo kraju zależy od nauki, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
4: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
2: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja M-Obywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
5: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
2: M-Obywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026, mówi Anna Bukiewicz z Szul z Polskiej Agencji Kosmicznej.
6: W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów.
2: Młodzież do Stanów pojedzie w lipcu wraz z nauczycielem.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Mateusz Stanicki, witam. French Open już bez Kamila Majchrzalka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Dziś rusza druga runda. Na kort wejdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko, i Magdalena Frey, która zagra ze Szwajcarką Jillta Eichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Znamy wynik pierwszego meczu półfinałowego w Ekstraklasie Koszykarzy. Wczoraj AMW Arka Gdynia uległa Orlenowi Zastal Zielona Góra 64-90. Dziś wieczorem natomiast drugi półfinał, pojedynek stołecznych drużyn Legii i Dzików.
0: Radio Złote Przeboje.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Pogoda.
2: Dziś trochę więcej chmur i miejscami pokropi, ale w przeważającej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i we Wrocławiu, do 25 w Krakowie.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Przez cały ten tydzień w Radiu Złote Przeboje świętujemy Dzień Mamy. Dla mam mamy bukiety kwiatów, a dla was, kochani, 500 zł na wspólne z mamami świętowania. Wszystko to w konkursie Mam to po mamie.
9: Wejdź na stronę złoteprzeboje.pl, napisz, co masz po mamie, ale zrób to wyjątkowo, bo nagradzamy autorów najfajniejszych wpisów. Kolejny finał tej zabawy już o 9.30, już tego poranka, bardzo, bardzo blisko. Zapraszamy, no i gramy Madonę. 5 po 9.00.

Losów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: śpiewał Janusz Panasewicz, śpiewała też gitara Janka Borysewicza, a obojętnie po którą nowożytną dekadę sięgniemy w pamięci, to jest w niej zespół Lady Punk, prawda?
1: To tak.
0: Choć istnieje podejrzenie, że panowie w starożytnym Egipcie bywali, w tym wypadku sięgnęliśmy po lata 90. I uwaga, to był w sumie 13. singiel zespołu Lady Punk. 13 okazała się szczęśliwa, no bo Zamki na piasku okazały się kolejnym wielkim hitem.
1: A za chwilę polecimy za ocean, goniąc te amerykańskie samoloty, okręty i rosomaki amerykańskie i inny sprzęt bojowy NATO, który spływa do Stanów na polecenie najwybitniejszego prezydenta w dziejach USA i w ogóle stratega w historii, czyli Don Tsu. I zupełnie przypadkiem panu nazwisko Ocean zaśpiewa w radiu, Ocean zaśpiewa w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, no to płyniemy na fali Złotych Przebojów i surfujemy z najlepszymi dźwiękami w całej galaktyce, a na zegarach 13 po 9.

0: Reklama.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.

0: Tart z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom. Reklama.

0: to po mamie.
1: W radiu Złote Przeboje nasze mamy kochane świętują przez cały ten tydzień. No a my sprawdzamy zawsze o tej porze, co macie po mamie, jakie najlepsze, najpiękniejsze cechy i organizujemy wam wspólne chwile z mamą.
2: Mamy dla naszych mam kochanych najpiękniejsze słowa i jeszcze 500 zł na zorganizowanie właśnie takiego wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, do kina, a może nawet na wycieczkę. Co tam chcecie?
1: Na złoteprzeboje.pl piszecie nam, co macie po mamie, a my wybieramy opowieści najpiękniejsze i dzwonimy do ich autorów. Poznajcie Danutę z Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Danko, nasza droga, no to opowiadaj, co ty masz po mamie?
3: Mam po mojej mamie ciepło, empatyczność. Moja mama jest pełna dobra. To właśnie po niej odziedziczyłam wrażliwość na innych, dobre serce. No i oprócz tego mam niebieskie oczy i gęste włosy. I to jest też bardzo fajne.
2: To wiesz co, to podobnie jak my też mamy dobre serce i za tę dobrą, piękną historię zdobywasz 500 zł na wspólne chwile z mamą.
3: Super!
2: Oraz bukiet, który dostarczy Poczta Kwiatowa i mamy nadzieję, że mama nie będzie miała nic naprzeciwko, jak to się mówi, że to już po dniu mamy, no nie?
3: Na pewno nie. Dziękuję bardzo.
1: No ale mamy powinny świętować codziennie przez cały rok i kropka. A jutro też nagrodzimy najpiękniejszą historię, dlatego nie czekajcie, tylko zgłoście się do naszej zabawy. Mam to po mamie. Piszcie na stronie złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze scen i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
10: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
11: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
16: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
15: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
16: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
15: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
16: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
15: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
16: Zapraszam.
17: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
18: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
20: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
19: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
20: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
19: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
20: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Cudowna, naprawdę legendarna chrypka Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Tak wam gra na radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. No a ponieważ Dzień Dobry już powiedzieliśmy wielokrotnie i środek tygodnia obudzony, rozpędzony, no to się żegnamy, dziękujemy.
1: Z górki na pazurki, stronę weekendu będziemy się zbliżać czem prędzej. A tymczasem dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Lorkiewicz, Gosia Kościelniak przy mikrofonie.
2: Jestem, ale nikt tak pięknie nie turla się z górki na pazurki jak wy, natomiast ja będę się wdrapywać teraz na piękne wzgórze przedpołudnia Radia Złote Przeboje razem ze wszystkimi słuchaczami. Zapraszam za 10 minut 10:00.

Electric Light Orchestra, dziękujemy bardzo za towarzyszenie nam tuż przed godziną 10. Za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: programu był Erste Bank Polska. Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdym

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
0: Wiadomości z Trójmiasta.
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Gdynia ogłosiła przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy estakady Kwiatkowskiego, mówi prezydent miasta Aleksandra Kosiorek.
6: To jest dokumentacja wielobranżowa i można powiedzieć, że nigdy estakada w swojej historii, która sięga 70 lat, nie miała tak gruntownej analizy stanu technicznego.
5: Gdynia zabezpieczyła na ten cel w budżecie 23 miliony złotych. Gdańsk z tytułem Miasta Ratownika Ukrainy, tytuł przyznał prezydent Wołodymyr Zełenski w dekrecie. Napisał, że wyróżnienie jest podziękowaniem za solidarność z narodem ukraińskim, ludzką ochronę obywateli Ukrainy, którzy byli zmuszeni opuścić ojczyznę w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej. Polskie elektrownie jądrowe podpisały umowę ramową na realizację robót budowlanych w rejonie planowanej elektrowni jądrowej, poinformowała spółka. Szacowana wartość kontraktu wynosi blisko 15 milionów złotych. Wykonawcami prac będą wyłącznie firmy z Pomorza. A Pomorze rozszerza program zdalnej opieki dla przyszłych mam. Szczegóły za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Dorota Werdycka. Fundusze unijne i dotacje dla przedsiębiorców. O tym mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jeden z głównych programów to Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, który mieści różne kategorie. Jedna z nich to taka, którą można porównać do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Wsparcia, Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i dodaje, że to Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznej.
7: Chodzi o najbardziej takie fundamentalne, krytyczne dla rozwoju polskiej gospodarki i naszego bezpieczeństwa technologie, albo z zakresu biotechnologii, a więc kwestie produkcji leków, substancji czynnych, wszystkich takich najnowszych rozwiązań dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków i Europejczyków.
4: Drugi obszar to technologie cyfrowe, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i pojazdy bezzałogowe.
7: Trzeci obszar to energia produkowana ze źródeł czystych, wodorowych, słońca, wody, wiatru.
4: Kto dokładnie może się ubiegać o dofinansowanie w ramach tego programu? O tym za godzinę.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Trójmieście.
5: Dziś na Pomorzu mała zmiana pogody, a dotyczy temperatury. Będzie odrobinę chłodniej niż w ostatnich dniach. Od 15 do 19 stopni mają dziś wskazywać termometry w regionie, ale nadal będzie pogodnie i sucho. Deszczowe chmury mają się pojawić w przyszłym tygodniu. Do tego czasu zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Wiatr chwilami może być dokuczliwy. Najmocniej powieje dziś nad samym morzem.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
8: Dwie minuty po godzinie 10:00. Rozpoczynamy się w takim razie piąć po tym pięknym wzgórzu przedpołudnia, tak jak to powiedziałam, tuż przed 10:00. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Największe przeboje lat 80. i 90. No i oczywiście przypominam, robota nie zając. Ja wiem, że większość z nas jest właśnie w tej chwili w pracy, ale mam nadzieję, że znajdziecie czas, żeby do nas zadzwonić. I pogawędzić chwileczkę na jakiś lekki temat, a za chwilę powiem, co mi dzisiaj chodzi po głowie.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dlatego proponuję dzisiaj, żebyśmy podzielili się z innymi naszymi kochanymi słuchaczami Radia Złote Przeboje, którzy teraz w pracy. No a łączy nas to, że wszyscy pracujemy przy największych przebojach lat 80. i 90. Czyli żebyśmy podzielili się tym, jaki najmilszy komplement dostaliśmy w pracy. Miły do tego stopnia, że go zapamiętaliśmy. Mój znajomy na przykład pracuje głównie przez telefon, to szeroko rozumiane usługi doradcze, i zawsze przypomina, że kiedyś klientka powiedziała mu, że ma tak miły głos, że chciałaby mieć jego głosem nagrane bajki na dobranoc. Czy macie w pamięci taki miły komplement, który dostaliście w pracy? 2244430. Czekam do południa na wasze telefony. Za najciekawsze oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244430. 10:10 teraz Republika.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Wczoraj Beata Kozidrak opowiadała w Radiu Złote Przeboje o tym, jak powstał wielki, przepiękny, wzruszający przebój Dwa Serca, Dwa Smutki. Dziś kolejne spotkanie o 12.30. Piotr Jaworski będzie znowu rozmawiał z Beatą Kozidrak o jej kolejnym wielkim przeboju. Ileż Beata i Baim mieli tych przebojów? Jakie one są melodyjne, jakie piękne, jak płyną? Będę z przyjemnością słuchała razem z Wami, co będzie się działo w studiu Radia Złote Przeboje o tej porze. A całej długiej rozmowy ze wspomnieniami, ze śmiechem, z przeróżnymi historiami, o których Beata nie opowiadała nigdzie indziej, co podkreśla, możecie posłuchać, ale możecie ją też obejrzeć na YouTubie, na naszym kanale Radia Złote Przeboje. Rozmowa z Beatą Kozidrak przeprowadza ją Piotr Jaworski i właśnie w tym duecie będą też o 12.30 dzisiaj w studiu.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
9: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
8: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Tylko teraz pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny na start.
10: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa.
8: Start sprzedaży.
10: Nieotwarte i specjalne ceny tylko od 28 do 30 maja. Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
8: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zaprasza
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
15: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
14: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
15: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
14: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
15: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzielimy się tym, jaki najmilszy komplement dostaliśmy w pracy. Miły do tego stopnia, że go zapamiętaliście.
2: Dzień dobry, ja bym się chciała pochwalić, że ostatnio w pracy mi powiedziano, że jestem zawsze taka elegancka, że mam ładnie ułożone włosy, że mogłabym startować w pracy, jeśli by był konkurs na Miss.
3: Pracuję w aptece i rozmawiając z pacjentem, w drugim okienku stał pacjent, który stwierdził, że mam tak donośny głos, że mogłabym zapowiadać odjazdy pociągów bez megafonu. Pozdrawiam.
4: Pracowałam kiedyś w inwestycjach i z kontrahentami. Bardzo często słyszałam, że mam tak cudowny głos, że gdyby miał nastać koniec świata, to na przykład bardzo by chcieli, abym to ja ogłosiła. Przysyłam buziaki, Monika.
1: I trzeba się chwalić, i trzeba siebie doceniać i zapamiętywać komplementy. To daje tyle siły. Bardzo Wam dziękuję za telefony, czekam na kolejne. Jaki najmilszy komplement dostaliście w pracy? 2244 i 3-0, czekam do południa na telefony. Za najciekawszy tradycyjnie w tym tygodniu oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, a jeśli wolicie napisać, to adres robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

A ta piosenka tak niesamowicie nowocześnie brzmi, a to był rok 1985. Duran Duran, View to a Kill. Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
1: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
12: Wiadomości z Trójmiasta.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Prezydentka Sopotu wystąpiła z projektem uchwały nadającej Andrzejowi Poczobutowi tytuł honorowego obywatela Sopotu. Projekt został uzgodniony ze wszystkimi klubami radnych i będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miasta 28 maja. Pomorze rozszerza program zdalnej opieki dla przyszłych mam w trzecim trymestrze ciąży. Tele-KTG pozwalające na codzienne sprawdzanie stanu zdrowia płodu ma być dostępna już nie tylko pacjentkom ze szpitali w Trójmieście, ale też tych w Kartuzach, Kościerzynie czy Starogardzie Gdańskim. Mówi ginekolog położnik profesor Maciej Socha.
14: W przypadku tele-KTG mamy niesamowity komfort wykonania badania nawet kilka razy dziennie.
13: Z programu będzie mogło skorzystać nawet 800 przyszłych mam. Ogłoszono finalistów 21. edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Nagroda przyznawana jest autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. Nominowano po 5 książek w kategoriach esej, poezja, proza i przekład na język polski. Laureatów poznamy w sierpniu podczas festiwalu Miasto Słowa.
12: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Werdecka. O możliwości unijnego dofinansowania do biznesu mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jedna z opcji to Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznej. Dla kogo jest ten program, opowiada Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
16: Tutaj mogą aplikować firmy każdej skali, duże firmy, ale firmy SEPRA, MŚP, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego że liczy się przełomowość pomysłu. Często małe firmy nawet mają większy potencjał na innowacyjność, widzą pewne nisze.
15: Dofinansowanie może objąć również technologie, które już znamy.
16: W medycynie ta symboliczna, więc słynna penicylina.
15: O jakich kwotach mówimy, o tym posłuchajcie za godzinę.
12: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Trójmieście.
13: Przed nami dwa chłodniejsze dni, ale to nie oznacza, że będzie zimno. 18 stopni mają dziś wskazywać termometry w Trójmieście. Około 15 stopni będzie nad samym morzem. I tam dziś silny, porywisty wiatr powieje do 55 km na godzinę. Dziś niewiele chmur, w nocy też prawie bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie od 6 do 8 stopni. Jutro na Pomorzu pogodnie z temperaturą poniżej 20 stopni.
12: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
17: Piękne, majowe przedpołudnie. Trwa 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Donna Summer i Hot Stuff, potem Maroon 5. Dużo największych przebojów lat 80. i 90. specjalnie dla Was. No i gawędzimy sobie w ramach naszego cyklu Robota nie zając. Za chwilkę do rozmowy wracamy.

Radio Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 11. Kto lubi irlandzki zespół The Corrs, może się cieszyć, bo zespół wyruszył w trasę po Europie w tym roku. Jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu grupy jest też występ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaplanowany na wrzesień. Pojawiły się też zapowiedzi dotyczące prac nad zupełnie nowym materiałem studyjnym i ma ukazać się ten album jeszcze w tym roku, a w najbliższy piątek. Pojutrze irlandzkie władze oficjalnie uhonorują rodzeństwo z grupy The Corrs, czyli André, Sharon, Caroline i Jima, uroczystym przyjęciem w rodzinnym mieście Dundalk. Odsłonięty tam będzie również wielki mural upamiętniający zespół The Corrs. Przyjemne, piękne i teraz w Radiu Złote Przeboje wspólnie posłuchajmy. The

0: ta promocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czeki dał.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr.

0: of you. I always catch my breath.
1: Robota nie zając, więc będąc w pracy dziś na krótko dzwonicie do Radia Złote Przeboje lub piszecie 224430, a dzisiaj o tym, czy macie w pamięci miły komplement, który dostaliście w pracy.
2: Kiedyś dostałam taki komplement, kiedy pracowałam w sklepie ogrodniczym. Pani robiła zakupy i kupowała ziemię. W pewnym momencie jakieś przejęzyczenie powiedziałam do pani, teraz idziemy do tej ziemi. Pani patrząc na mnie stwierdziła, o nie, nie, nie, do ziemi to pani jest stanowczo za ładna i za młoda.
3: Najsympatyczniejszy komplement, jaki mnie spotkał, to był od dzieci. Uczyłam w szkole i pewnego razu dzieci poszły do kina i z ostatniej lekcji, akurat mojej, miały być zwolnione już do domu. I oświadczyły, że to są tak przyjemne spotkania ze mną, że wolą wrócić do szkoły i dokończyć lekcję, a nie być zwolnionymi. Także to była najprzyjemniejsza rzecz, jaka mnie trafiła, że moje lekcje tak mi się podobały.
1: Dzieci, które zamiast wyjść zostały na lekcji, to fantastyczny komplement.
4: Kiedyś pracowałam w sklepie i piekłam ciasto na urodziny. Była to malinowa chmurka. Zostawiłam cały talerz w biurze i każdy był w szoku i pytał, kto zrobił takie cudne ciasto. Tyle komplementów w życiu jeszcze nie dostałam. Jakie ma pani cudne ręce, dar ukryty, talent, tylko pozazdrościć.
1: Aż serce rośnie. I jeszcze malinowa chmurka. To musiało być po prostu cudo. Jak to mówią, niebo w gębie. 224430 czekam jeszcze do 12. I za najciekawszy telefon oddam dzisiaj na pamiątkę kubek Radia Złote Przyboje. Porcelanowy, biały, z limitowanej edycji. 224430.

0: your body, baby, do that conga.
1: Na ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na Carrefour.
14: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: środa i jeszcze do końca tego tygodnia o 12.30 w Radiu Złote Przeboje możemy słuchać rozmowy z Beatą Kozidrak, która ma głos absolutnie niesamowity, gdy śpiewa czysty, silny, a równocześnie delikatny, jak porcelana. No i teksty, które pisze Beata, przepiękne i prawdziwe. Jej muzyka stała się kultowa, no i towarzyszy nam od dawna. Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak właśnie u nas już niedługo, bo za pół godziny. Posłuchajmy razem. A potem dzisiejszy konkurs, w którym do wygrania będą radia z logo Radia Złote Przeboje i zdjęcia naszej gwiazdy z autografem.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na spotkanie z moimi największymi przebojami w Radiu Złote Przeboje.

0: Let music play. Pozwólcie muzyce grać. Oczywiście, że tak będzie. Muzyka grać nie przestanie. Teraz za 5 minut godzina 12. Radio Złote Przeboje i nasze wspólne południe i wiadomość o 12. A potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
8: Wiadomości z Trójmiasta.
9: Iwona Wyciślok, zapraszam. Modernizacja strategicznego dojazdu do morskiego portu w Gdyni coraz bliżej realizacji. Tamtejszy zarząd dróg ogłosił właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy estakady Kwiatkowskiego, mówi szef ZDZ Michał Felon.
10: Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu i głównymi celami tej inwestycji jest zwiększenie nośności obiektu i poprawę przepustowości całego układu drogowego.
9: Prace na papierze potrwają blisko 1,5 roku. Nie wszystkie trawniki w Gdyni będą tego lata strzyżone. Miasto od kilku lat ogranicza koszenie tam, gdzie to możliwe. Wyższa trawa ma poprawić mikroklimat i wspierać bioróżnorodność. Gdański Zarząd Zieleni przekonuje, że to kompromis między estetyką, bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Budynek przy ulicy Fredrytszy na Kamiennej Górze przejdzie kompleksową modernizację. Po remoncie powstanie tam nowa siedziba Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Placówka będzie oferować wsparcie terapeutyczne i zajęcia rehabilitacyjne. Koszt inwestycji to ponad 10 milionów złotych.
8: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Werdycka. Nie tylko duże firmy, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie do swojej działalności, bo często właśnie te małe firmy są bardziej innowacyjne, zauważa Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Dofinansowanie można dostać z Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznej. Chodzi o produkcję leków, substancji czynnych, ale też cyberbezpieczeństwo oraz energię ze źródeł odnawialnych. I tu są dwa rodzaje projektów do dofinansowania.
12: Projekt badawczo-rozwojowy, aby badać nowe technologie, przygotować firmy do ich wdrożenia. No i maksymalna kwota wsparcia to jest 150 milionów złotych. Lub też, kiedy ta technologia jest znana, ale właśnie jest krytyczna dla bezpieczeństwa gospodarki Polski i Europy, jak przysłowuje penicylina, czy jakiś rodzaj turbiny wiatrowej, gdzie trzeba zwiększyć jej produkcję, to 140 milionów złotych.
11: Na co jeszcze można dostać dofinansowanie? O tym powiem za godzinę.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Trójmieście.
9: W dzień na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane. Od 16 do 19 stopni pokażą termometry. Nad morzem będzie około 15 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Nad morzem dość silny i tam w porywach do 55 km na godzinę. W nocy niewiele chmur, a na termometrach zobaczymy od 6 do 8 stopni. Jutro temperatura jeszcze poniżej 20 stopni. Od piątku znowu zrobi się cieplej.
8: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
13: Witamy już popołudnie, środa, 27 dzień maja. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Aha i Take On Me. Ale wielu wielbicieli Aha, łącznie ze mną, pewnie się bardzo ucieszy przy tych dźwiękach. Rok 84, zapraszamy.
14: Radio Złote Przeboje.
13: Aha, a już za chwilkę potem Nick Kershaw, nasz dzisiejszy, zaraz po piosence Nicka Kershawa, podsumowanie naszego dzisiejszego tematu, czyli takie komplementy, które zapamiętaliśmy, a dostaliśmy je w pracy, to w naszym cyklu Robota, nie zając. A o 12.30, jak przez cały maj, kolejna rozmowa, kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota, nie zając.
1: Dziś rozmawialiśmy o tym, jaki najmilszy komplement, który zapamiętaliście, dostaliście w pracy.
2: Ja w swojej pracy kilka razy zdarzyło mi się usłyszeć, że jestem aniołem. Jestem tylko zwykłym malarzem. Pozdrawiam, Januszek.
3: Moja praca polega na tym, że biegam i załatwiam różne sprawy na parterze pierwszym i drugim piętrze. Ponieważ mamy dwie klatki schodowe, to czasem biegam jedną, schodzę drugą. I kiedyś było tak, że spotkałam moją współpracowniczkę, nauczycielkę. Jak wychodziłam z gabinetu, zeszłam dołem, załatwiłam różne rzeczy, weszłam drugą stroną i spotykam ją znowu. I ona mówi, ojej, to jest was dwie?
1: Piękna sprawa, absolutnie można uznać to za komplement i to jaki. Wracam teraz do komplementu, który zrobił na mnie największe wrażenie. Najszczerszy, bo od dzieciaków, które mogły iść do domu po wizycie w kinie, a jednak zostały na lekcji, ponieważ uwielbiały lekcje z swoją nauczycielką. Ten telefon był na antenie Radia Złote Przeboje przed godziną 11. Pozdrawiam bardzo serdecznie i wysyłam tobie, kochana nauczycielko, która pamiętasz ten komplement i wcale się nie dziwię, porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.
0: Robota, nie zając.

0: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie.

0: rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Środa, środek tygodnia i to już jest czwarty tydzień codziennych spotkań z cudownymi opowieściami Beaty Kozidrako i muzyce i o wydarzeniach związanych z tworzeniem tej muzyki. Tak szybko to płynie. Właśnie, dzisiaj coś o tym.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Z Beatą Kozidrak spotykamy się w radiu z Złote Przeboje.
3: Złota, ale skromna.
2: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i kolejna historia. To będzie piosenka z twojej solowej płyty. Nazywa się Teraz Płynę. W twoich piosenkach były rokowe szaleństwa, były różne rozliczenia, były protesty. A w solowych piosenkach chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
3: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, zwłaszcza teraz, kiedy otwieram nią koncerty Unplugged.
2: Czyli
3: muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy muszę państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam. Tam były konie, ostatnio przyszły wilki. Ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym
2: góry,
3: swojskim.
2: To były najprawdziwsze nasze góry.
3: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha, czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale rozumiem, też ja ich zaskoczyłam, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia. Patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w tym momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koń. I to im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
2: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł, przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pierwszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
3: Nie było, ale towarzyszyły przy tej produkcji.
2: Grajmy.
3: A teraz płynę, kochani, do was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: I jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: No, do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
8: Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
14: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
15: 3, 2, 1.
14: W filmie... Zawodowcy. Tylko w kinach.
16: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
17: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
18: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl

taka słodka harmonia. Za 9 minut będzie godzina 13. Przed nami John Lennon. Po rozpadzie zespołu The Beatles w jednym z wywiadów John Lennon powiedział, że nie podoba mu się żadna z piosenek zespołu The Beatles i że chciałby nagrać wszystko na nowo. Był jedynym członkiem The Beatles, który nie był wegetarianinem, bo George Harrison, Paul McCartney zostali wegetarianami z powodu filozoficznych, a Ringo Starr zdecydował się na taki styl życia z powodów problemów ze zdrowiem. Nazwisko artysty znalazło się na 8 miejscu zestawienia 100 najważniejszych Brytyjczyków wszechczasów. To było w 2002 roku. W pierwszej dziesiątce tego rankingu były tylko 3 osoby żyjące w XX wieku. Winston Churchill, księżna Diana, no i właśnie John Lennon.

0: Woman, rok 1980, to przebój właśnie z tego roku. Za 5 minut będzie godzina 13, mamy już dla Was najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. No i rzucimy też okiem na popołudniową prognozę pogody.
1: Radio Złote Przeboje.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: 16 zł za obiad w Brokuł Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
4: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
3: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
4: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
3: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
2: Brokuł Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Dwie osoby tymczasowo aresztowane w sprawie fałszywych alarmów. Uwaga na suplementy diety z salmonellą, ostrzega GIS. Przed Sejmem zaczyna się protest naukowców i pracowników akademickich. Dorota Werdycka. Jest areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Podała właśnie prokuratura. Zatrzymane zostały 3 osoby. Chodzi o fałszywe zawiadomienia i wezwania służb w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymani to młodzi ludzie w wieku od 19 do 20 lat. Wcześniej mieli już problemy z prawem. W sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego śledczy nadal pracują. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu diety. Chodzi o Verdin Fix, kompozycja 6 ziół, 20 saszetek. Numer partii skażonej bakteriami znajdziecie na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces przeciwko szefom spółki, która miała dopuścić się oszustw na szkodę elektrowni Bełchatów. Firma zamiast innowacyjnego preparatu do odsiarczania spalin sprzedawała zakładowi 1 000 000 litrów wody z kranu. Straty przekraczają 21 milionów złotych. Na ławie oskarżonych 46-letnia kobieta i jej 56-letni mąż. Oboje zostali zatrzymani w Hiszpanii. Prokuratura poszukiwała ich europejskim nakazem aresztowania. Sieci H&M oraz Peek & Cloppenburg z zarzutami w sprawie nieprawidłowości dotyczących obniżek cen. Prezes Łokiku zarzucił internetowym sklepom tych sieci nieinformowanie klientów o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką lub nieprawidłowe jej wskazywanie. Zarzuty prezesa urzędu dotyczą również organizowania fałszywych promocji, które w rzeczywistości nie oferowały cen promocyjnych. A właśnie teraz przed Sejmem zaczyna się protest naukowców i pracowników akademickich. Środowisko apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego. Ponad połowę do 3% PKB.
9: Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców, którzy są przyszłością i kluczem dla dalszego rozwoju nauki. Tak naprawdę nie tyle dla rozwoju, co utrzymania w ogóle, bo my teraz zaczynamy zwijać polską naukę.
8: Mówi chemik z Polskiej Akademii Nauk, profesor Robert Hołyst. Doskonałe warunki na szlakach w Beskidach. Rano było słonecznie i ciepło, od 12 stopni w wyższych partiach do 18 stopni w dolinach. Widoczność jest bardzo dobra, działa większość kolei linowych z wyjątkiem wyciągu na Dębowiec w Bielsku Białej i gondoli na Halę Skrzyczeńską w Szczyrku. Będzie można z nich skorzystać już w weekend.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Werdycka. Kto może dostać unijne wsparcie dla biznesu? Dotacje obejmują nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale też mikro, małe i średnie firmy. Jak mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jest ścieżka SMART dla przedsiębiorców chcących wspierać innowacje. Nie ma limitów, jeśli chodzi o branżę. Może to być każda z nich.
11: To może być każdy sektor, czy przetwórstwo spożywczego, jakieś rozwiązania automatyzacji, czy obszar produkcji maszyn. Tutaj ważne jest to, aby to rozwiązanie było przełomowe w skali polskiej gospodarki i również wnosiło nowe rozwiązania i innowacje. Tutaj wspieramy prace badawczo-rozwojowe, prace przemysłowe.
7: A do jakiej kwoty można uzyskać dofinansowanie w ramach tego programu?
11: Dla firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw można uzyskać maksymalnie 50 milionów dofinansowania, natomiast dla firm dużych to 70 milionów.
7: O dotacjach na rozwój firmy powiem za godzinę.
10: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
10: Pogoda.
7: Dzisiaj przelotnie może popadać w okolicach Rzeszowa i Częstochowy, w pozostałych regionach słońce i umiarkowane zachmurzenie. Od 17 stopni w Koszalinie, Olsztynie i Suwałkach, przez 20-21 w centrum Polski, do 24 stopni w Katowicach, a w Tarnowie 25.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
7: Tak, tak, to już kolejna godzina popołudnia. Co prawda młodego jeszcze, ale jednak się rozpoczęła. 3 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, jesteśmy cały czas z wami. I cokolwiek robicie, weźcie Radio Złote Przeboje ze sobą. Share i Believe, tak zaczniemy tę godzinę. Zapraszam serdecznie.

10 minut po godzinie 13 to Radio Złote Przeboje. Przed nami Edyta Bartosiewicz i przepiękna piosenka Zegar. Zanim Edyta Bartosiewicz została gwiazdą polskiej sceny muzycznej, trenowała przez lata, była związana ze sportem, odnosiła sukcesy w kategorii młodziczek, tak to się nazywało, ścigała się na różnych dystansach, a jej treningi obejmowały godziny spędzone na torach łyżwiarskich. I do dzisiaj pamięta, jak wspomina w wywiadach, wyprawę autobusem 159 na Torwar w Warszawie, bo toru Stegny jeszcze wtedy nie było. Poza łyżwiarstwem przez dekadę z sukcesami trenowała również siatkówkę, no a potem zaczęła śpiewać, pisać, śpiewać, pisać i grać. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
1: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renu.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
4: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
5: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
4: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Tylko teraz pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny na start.
6: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
4: Start sprzedaży.
6: Nieotwarte i specjalne ceny tylko od 28 do 30 maja. Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
4: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Mów, niech Twoje słowa.
9: Opera leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty Ibań. Już 20.

0: 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.

Dzisiaj też, oczywiście, że dzisiaj też i to już teraz zaczniemy. Mam dla Was pierwszą podpowiedź w naszej zabawie, w naszym konkursie, który od początku maja trwa i jeszcze do piątku trwać będzie. Beata Koźdrak jest główną bohaterką całego tego zamieszania. Nasza koleżanka z pracy w tym miesiącu, bo codziennie o 12.30 jest z nami, no i ma swój program w niedzielę o 12.00. A teraz już pierwsza podpowiedź w naszym konkursie, w którym chodzi o to, żebyście odgadli hasło. Jeśli je odgadniecie i powiecie, za co lubicie Radio Złote Przeboje, wybierzemy autora najbardziej oryginalnego uzasadnienia, za co Złote Przeboje lubicie. No ale najpierw hasło. Pierwsza podpowiedź dziś. Dzisiejszym rozwiązaniem jest obraz, który śpiewa. O co może chodzić? Numer do Radia Złote Przeboje 22444 i 30. A co jest nagrodą dla zwycięzcy? Białe radio z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. No i autograf Beaty Koźdrak na jej pięknym zdjęciu. 22444 i 30. Dzisiejszym rozwiązaniem jest obraz, który śpiewa. Czekamy do 17.00. O 17.30 poznamy zwycięzcę.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
16: Kto zwalcza ból? Kto?
17: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Biedronka bierze kaucję na siebie.
10: Tak jest.
9: Od 25 do

0: sporo piosenek, które są peanami do Julii. No bo jest Nie będę Julią. Jest i Julia, i ja, pani Sośnickiej,
1: tak,
0: prawda?
1: Właśnie.
0: Jest też Julia, to chyba The Beatles śpiewali też piosenkę dla Julii. No a jeszcze teraz zespół, który przede mną.
1: Robin Gibb.
0: No właśnie.
1: Będzie i Juliet. I ja, my w ogóle z Gosią jesteśmy zdania, że każda Julia powinna mieć swojego Romeo, tak jak każda Jane swojego Tarzana, tak jak każdy Bolek swojego Lolka. Co jeszcze dorzucić od siebie?
0: Żeby każdy Jerzy miał też piosenkę o sobie,
1: dziękuję,
0: ale niestety.
1: Dziękuję ci bardzo. Godol Jerzy z Nadwisły. Była taka piosenka. Pozdrawiamy wszystkich miłośników lat 80. i 90.

0: Genialni muzycznie panowie z grupy Toto i Rozena w Radiu Złote Przeboje, w którym witam Dorotę Hardecką i trzymamy kciuki za naszych, co?
1: No trzymamy, jak na razie to dobrze idzie, bo mamy dobre wieści z Paryża. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Z kim się zmierzy w tej trzeciej rundzie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Złoty Przybory.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy?
1: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Jest 27 maja, mamy środę. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
11: Iga Świątek już w trzeciej rundzie French Open. 3 osoby zatrzymane, 2 w areszcie w związku z fałszywymi alarmami. Rekordowe majowe upały opanowały Europę. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. W drugiej rundzie wygrała z Czeszką Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie albo Magdalena, albo Jelena Ostapenko. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane. Mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
12: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
11: A zatrzymanie to sprawcy fałszywych wezwań służb do budynku Telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Jutro będzie taniej na stacjach. Obniżki będą dotyczyć zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. Litry 95 mają jutro kosztować maksymalnie 6 zł 31 groszy, 98 6 zł 86 groszy, a cena oleju napędowego nie przekroczy 6 zł 57 groszy za litr. We Wrocławiu dziś ćwiczenia służb na wypadek ataku dronowego. W całym mieście zawyły syreny. Mieszkańcy dostali alert RCB o tym, żeby zachować spokój, bo to tylko ćwiczenia.
13: Proszę zachować spokój. Tam daleko nie idziemy, bo tam jest niebezpiecznie.
14: Dostałam SMS-a, że będą takie ćwiczenia. Nie spodziewam się, że akurat mnie to spotka.
15: Po odwołaniu alarmu zaczyna się ewidencja ludności ewakuowanej.
11: Tak wyglądały ćwiczenia na dworcu, gdzie służby ćwiczyły ewakuację do miejsca tymczasowego schronienia, czyli tuneli pod peronami.
16: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Europa zmaga się z rekordowymi, jak na maj, upałami, a te są niebezpieczne dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
17: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnię obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
11: Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni, na południu Europy dochodzi do 40. Przez lata można go było obejrzeć zaledwie 2 razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
18: W marcu padł
0: padł dotychczasowy rekord. 3 miliony 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
11: Do 18 czerwca Japonka Pankiewicza będzie można obejrzeć bezpłatnie.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Werdycka. Dofinansowanie do biznesu można dostać na innowacje i przełomowe rozwiązania, ale nie tylko, bo jest też program, który ma po prostu wspomagać rozwój firmy. Dotyczy technologii cyfrowych i służących zazielenianiu gospodarki, technologii ekologicznych. To fundusz pożyczkowy, mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
18: To jest dla wszystkich rozwiązań służących automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw oraz rozwiązaniom na rzecz technologii zielonych przyjaznych środowisku jest możliwość umorzenia do 15% kwoty pożyczki, oprocentowanie to tylko 0,5% w skali roku. Można taką pożyczkę wziąć aż na 15 lat w widełkach od 2,5 miliona złotych po 15 milionów złotych.
11: Więcej szczegółów można znaleźć na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Możliwości otrzymania dofinansowania jest wiele, a na tej stronie przede wszystkim jest kontakt do punktu informacyjnych w poszczególnych miastach.
16: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
10: Od 15 stopni na Helu, przez 20 w Polsce centralnej, do 26 stopni na Podkarpaciu, Rzeszów, Przemyśl to najcieplejsze dzisiejsze okolice. Za to w Tatrach, Bieszczadach i na Podhalu będą burze i to solidne. No same pyszności i do tego zdrowe mamy dla was w tym tygodniu. Aneta Łańcuchowska, co dzisiaj proponujemy?
19: Wiosna zdecydowanie kojarzy nam się z zielonym kolorem. W końcu nie jest szaro, buro i ponuro, tylko wszędzie jest dookoła mnóstwo zieleni, dlatego dzisiaj polecam wam zielone bułki z serka wiejskiego.
10: No, to przepis już niebawem. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Panowie, musimy się mieć na baczności. Tom Jones 23 lipca wystąpi w niezwykle klimatycznej przestrzeni Sopockiej Opery Leśnej. Nasze damy mogą być w tym czasie rozkojarzone, ale ja się nie dziwię, wy chyba też nie, prawda? No dobrze, to teraz coś z myślą o nas, drodzy bracia. Kryśka z Pazurem, czyli Katrina and the Waves w waszym ulubionym radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kompot z truskawek, mizeria, a może od

0: otwieranie okien i wietrzenie mieszkań. Te cuda odkryli ostatnio w Ameryce.
1: A już jutro zapytamy was, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie.
2: Nie możecie zabraknąć. Włącz radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

Shanice w radiu Złote Przeboje. Wokalistka przez lata ze strachu unikała badań, a kiedy usłyszała druzgocącą diagnozę, musiała stanąć twarzą w twarz z jednym z największych wyzwań życiowych, diagnozą raka piersi. Determinacja i wiara pomogły jej odzyskać radość życia, a najważniejszym przesłaniem Shanice jest dla kobiet to, że regularne badania mammograficzne są kluczowe i mogą uratować życie. Dziewczyny, dla was Cukero i Poliak.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
6: 16 zł za obiad w broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
7: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
6: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
7: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
6: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
7: Brokuł spod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
16: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
17: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
16: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
17: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
16: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
17: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
16: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
17: Zapraszam.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
19: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
20: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
21: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
0: Reklama.

0: Wyjątkowo upalna Sabrina w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na Anetę Łańcuchowską i jej przepis na pyszne zielone bułeczki z serkiem wiejskim. Gotowi?
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
3: Składniki na 6 takich bułeczek. Opakowanie serka wiejskiego. Do tego garść młodego szpinaku, 2 jajka, łyżka oleju rzepakowego, 220 g mąki orkiszowej jasnej, pół łyżeczki soli i 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Zblenduj jajka z serkiem wiejskim oraz ze szpinakiem. Powstanie Wam cudowna, zielona, taka jednolita masa. Dodaj pozostałe składniki, wymieszaj, uformuj bułeczki i piecz 25 minut w 170 stopniach. Bardzo Wam je polecam.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Robert Gawliński, no cóż, nie lubi opowiadać o sobie samym, ale są ciekawsze tematy i o nich punktualnie o 15 u nas.
1: Mamy bardzo ciekawą informację, mianowicie ucieszą się z niej wszyscy dietetycy. Polacy jedzą mniej cukru, za to jedzą więcej czegoś zdrowego, a czego, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie w kalendarzach 27 maja. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
1: Będą dalsze zatrzymania. Śledczy szukają kolejnych sprawców fałszywych alarmów. Protest naukowców przed Sejmem. Domagają się większych pieniędzy na naukę. Widać zmiany nawyków żywieniowych. Polacy jedzą mniej cukru. Będą kolejne zatrzymania związane z fałszywymi alarmami. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
2: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za wywołanie tego alarmu. No jest badany. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
1: Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane. To w związku z fałszywymi alarmami w budynku Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Iga Świątek awansowała do 3 rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czecha. Mecz w Paryżu widział nasz wysłannik.
3: To nie był mecz perfekcyjny, to był mecz daleki od ideału, ale to był mecz zwycięski, to jest najważniejsze. Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą, 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju. Z Paryża Przemysław Pozawski.
1: A na kort w Paryżu wyjdzie dziś także Magdalena Fręch.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Przed Sejmem protestują pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki oraz wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
5: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
6: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje za granicę. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
1: A główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych travelist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk, kolejne 10% to jeziora. W góry chce jechać 1/3. Co z cenami, mówi Eugeniusz Triasun.
7: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
1: Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za dwuosobowy nocleg w hotelu. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Trójmieście?
8: Iwona Wyciślok, zapraszam. Mały Książę w reżyserii Michała Derlatki to najnowsza propozycja teatru Miniatura. To poruszająca opowieść o wrażliwości, przyjaźni i potrzebie bliskości. Spektakl dla widzów od 8 roku życia. Premiera 31 maja o 17 na dużej scenie. Dzień Dziecka w eksperymencie potrwa aż 9 dni. Od 30 maja do 7 czerwca w programie Warsztaty Rodzinne, podczas których będzie można odkryć tajemnicę nieśmiertelności i spojrzeć na świat oczami owadów. Będą też pokazy naukowe, podczas których będzie można poznać supermoce zwierząt. A jeśli szukacie nowego miejsca do zamieszkania, a nie macie zbyt dużo przestrzeni na postawienie domu, to wybierzcie się na targi Twój Mały Dom. To wydarzenie od piątku do niedzieli w Centrum Handlowym Osowa. Będzie można zajrzeć do gotowych domów i posłuchać porad ekspertów.
4: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Pogoda.
0: Ostrzegamy przed gwałtownymi burzami na Podhalu, w Tatrach i w Bieszczadach, a na termometrach tymczasem 15 stopni nad morzem, tyle pokazują termometry na Helu, 20 w centrum, 26 w okolicach Rzeszowa i Przemyśla. W pewnym incydencie, który przytrafił mi się przed laty z Moniką Brodką w roli głównej, opowiem wam dzisiaj przy okazji mojego spotkania z Marzeną Rogalską. I Monika Brodka, i Marzena Rogalska u mnie o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Happy People to są, kiedy wygrywają prezenty w Radiu Złote Przeboje, te od Beaty Kozidrak. Tak, nasza zabawa ciągle jeszcze trwa.
1: Ja się zorientowałam dosyć szybko, już przy pierwszej podpowiedzi. Z sympatią dużą podchodzę do zespołu Bajm i do Beaty Kozidrak. A tak naprawdę wszystkie jej przeboje to są tak troszkę teatralno-koncertowe. Miałam parę okazji być też na koncercie pani Beaty Kozidrak, no i wiem, że to jest naprawdę piękne przedstawienie.
0: Do 17 czekam na odpowiedź, jakiego hasła dzisiaj szukamy. Podpowiedź numer 2. Hasło, którego poszukujemy, potrafiło wpłynąć na popularność niejednego singla. O co chodzi? 2 2 4 4 3 0, o co pytamy i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam na te dwie odpowiedzi. O 17.30 radio z limitowanej serii do wygrania, a do niego zdjęcie z własnoręcznym, odręcznym autografem Beaty Kozidrak.

0: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
0: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Brelle.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
14: 3, 2, 1.
13: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Dziewczyna mojego chłopa, próbuję to rozgryźć. Dziewczyna mojego chłopaka.
1: Czyli to może być ta była. Lub ta, z którą on ją zdradza. A ona się właśnie o tym dowiedziała, wiesz. No, to jest takie pokrętne, bardzo inteligentne, uważam.
0: Lubię Monikę Brodkę.
1: Ja też bardzo.
0: Świetna dziewczyna. Ona kiedyś śpiewała na scenie Radia Złote Przeboje. Ja byłem tak na dole i ona... I taka była scena, wiesz, jak czasem jest wybieg dla modelek. I ona w ten tłum.
1: Tak,
0: i ja tak
1: też to kocham.
0: Się rozpędzam do tej piony, ona wszystkim przybija. Przeleciała 10 piątek, mnie ominęła.
1: O,
0: troszkę mi jest przykro z tego
1: Monika.
0: Powodu.
1: Wróć.
0: To się
1: wróć
0: da naprawić.
1: Wróć i przyjdzie piątkę z Jurkiem.
0: Bo ciągle czegoś mi brak w życiu. Wiesz, to się pamięta potem takie rzeczy, ale potem rozmawialiśmy, już było bardzo miło. Także Monika Brodka za nami, a przed nami Modern Talking, Brother Louis, Louis, Louis.
1: Brother Jurek, Jurek, Jurek. I sister Marzena, Marzena, Marzena. Marzena.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
13: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
12: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Tylko teraz pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny na start.
14: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
12: Start sprzedaży.
14: Nieotwarte i specjalne ceny tylko od 28 do 30 maja. Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
12: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
15: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
17: Zapraszamy do salonu O Moda Jayku z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
18: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Wham w Radiu Złote Przeboje w ramach pamiętnej trasy The Faith Tour George Michael zagrał mniej więcej 140 koncertów na całym świecie i jeszcze w tym roku fani George'a Michaela w końcu będą mieli okazję zobaczyć niepublikowany jak dotąd materiał z koncertów w Paryżu. Został zarejestrowany w 1988 roku przy użyciu 14 kamer. Data premiery tego filmu nie została jeszcze ujawniona. W ogóle nie wiadomo, czy będzie go można obejrzeć na przykład w Polsce, ale wiadomo, że jak coś będzie, wiadomo, to powiem wam o tym w Radiu Złote Przeboje od razu. Największe przeboje lat 80. i 90. no to właśnie u mnie.

Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Google Dolls w Radiu Złote Przeboje. Już za 2,5 minuty, godzina 16 i najświeższe sprawdzone wiadomości.
1: No i mamy informację prawie że sprzed chwili. Z Wielkopolski płonie hala zakładu produkcyjnego. Jest też apel o nieotwieranie okien do okolicznych mieszkańców. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
1: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. 27 maja, środa. Dorota Wardecka i wiadomości.
11: Pożar w Wielkopolsce. Płonie hala zakładu produkcyjnego w Obornikach. Prezydent nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Jadą do Bejrutu z kuchnią polową. Wolontariusze chcą gotować dla milionów uchodźców. Pożar hali w zakładzie produkcyjnym w Obornikach. W Wielkopolsce z ogniem walczy 40 zastępów Straży Pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, jest za to apel do okolicznych mieszkańców o nieotwieranie okien i niezbliżanie się do miejsca pożaru. Na terenie zakładu znajduje się m.in. ocynkownia, a część terenu jest zalesiona. Pożar może zagrażać sąsiednim halom. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
12: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
11: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
13: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
11: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim.
14: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Premier Donald Tusk i szef brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali w Londynie nowy traktat obronny. Ma on m.in. pogłębić współpracę dotyczącą zagrożeń hybrydowych.
15: Nasza współpraca brytyjsko-polska, ale także w obszarze NATO, powinna zgodnie z duchem tego traktatu być skoncentrowana na zabezpieczeniu Polski i innych państw wobec zagrożenia rosyjskiego.
11: Wcześniej Polska podpisała nowy traktat z Francją. W połowie czerwca ma to zrobić z Niemcami. Chcą pomóc nawet milionowi uchodźców w Libanie. W nocy do Bejrutu wyrusza specjalna misja organizowana przez katowicką Fundację Wolne Miejsce. Powstanie tam ogromna kuchnia polowa dla osób, które uciekły z południa kraju po atakach Izraela, deklaruje organizator Mikołaj Rykowski.
16: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie.
11: Kuchnia ma działać od jutra w samym centrum Bejrutu. Misja może potrwać kilka miesięcy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Trójmieście.
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. W weekend odbędą się Dni Kurortu w Sopocie. To dwa dni pełne muzyki, sportu, relaksu i wspólnej zabawy. W programie koncert, joga na molo, warsztaty, rejsy po zatoce, rodzinne animacje i tradycyjna parada kurortowa. Na skwerze kuracyjnym działać będzie miasteczko kurortowe. Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim ma już 50 lat. Z tej okazji gospodarz miejsca Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wystawę jubileuszową Rzeźby wśród zieleni 50 lat galerii w Parku Oliwskim. Przybliża ona ważne wątki z historii galerii. Otwarcie wystawy jutro o 18. Od średniowiecza po romantyzm, od elżbietańskiej opery po barokowe kantaty o miłości. To wszystko w ramach wiosennej edycji festiwalu Organy Plus Plus. Wydarzenia odbędą się w dniach od 28 maja do 3 czerwca w historycznych przestrzeniach Gdańska.
14: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Pogoda.
10: Rzeszów i Przemyśl, te okolice i w ogóle Podkarpacie to najcieplejsze miejsce w Polsce, 26 stopni. Centralna Polska 20, a nad morzem na Helu 15 stopni. Ostrzegamy gwałtowne burze na Podhalu, w Tatrach i w Bieszczadach. Macie w szufladzie starego nieużywanego smartfona? Powiem wam, jak jeszcze może się przydać. O 16.30 program Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry, a teraz i w aplikacji Radia Złote Przeboje na smartfony i na naszej antenie Snap.

Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

Hollyoaks w Radio Złote Przeboje. Ten drugi trafił do restauracji Mary Lou na Manhattanie. Były wczesne lata 80. wieczór. No a jak tam był, to pojawiła się ona. Zabójczo atrakcyjna, jak twierdził Oates, ale używająca wyjątkowo wulgarnego języka. Po tym, jak powiedziała bardzo nieprzyzwoity dowcip, John pomyślał sobie, że to jest taki typ kobiety, który przeżyłby go i wypluł bez mrugnięcia okiem. No i pod wpływem tego spotkania, tych przeżyć, powstała piosenka Man Eater. Daryl Hall zaproponował muzykę, no i wyszło to, co słyszeliście, czyli klasyk lat 80. No a u mnie w Radiu Złote Przeboje to tylko takie właśnie.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel Aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
0: Reklama.

0: Józefina i Chris Rea w Radio Złote Przeboje, w którym teraz kilka pomysłów na drugie życie nieużywanych już telefonów komórkowych.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Połowa mieszkańców Unii Europejskiej trzyma stare telefony w domu, a tylko niewielu z nas poddaje je recyklingowi. Porzucony smartfon może służyć jako system nawigacji offline, odtwarzacz dla dzieci, budzik bez powiadomień albo kontroler inteligentnego domu. Stary telefon, który ma zacząć nową rolę, wymaga czystej karty. Nie instaluj więc na nim aplikacji bankowych, poczty e-mail ani menadżera haseł. Urządzenie bez aktualizacji zabezpieczeń nie nadaje się do obsługi poufnych kont. Najpierw utwórz kopię zapasową zdjęć i danych, które chcesz zachować, potem wyloguj się ze wszystkich kont Google, Apple ID, portali społecznościowych i usług płatniczych. Na iPhone'ie wyłącz aplikację Znajdź mój telefon, na Androidzie usuń konto Google przed zrestartowaniem, a potem przywróć ustawienia fabryczne. Na czystym urządzeniu utwórz nowe, dodatkowe konto, nie podłączaj karty kredytowej, nie podłączaj karty płatniczej, zainstaluj tylko te aplikacje, których telefon naprawdę potrzebuje w nowej roli i sprawdź uprawnienia. I jeszcze jedno ostrzeżenie, sprawdź baterię. Jeśli obudowa telefonu jest wybrzuszona, urządzenie się przegrzewa albo bateria wytrzymuje tylko ułamek swojej pierwotnej pojemności, lepiej oddać telefon do recyklingu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
13: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
12: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
13: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
12: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
14: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
22: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Złote przeboje w drodze.
2: Na północnym wschodzie i na południu może dziś przelotnie jeszcze popadać deszcz. Noc będzie raczej pogodna, choć nieco chłodniejsza, bo 10 do 5 stopni. A jeszcze kolejnej nocy temperatura może spaść do 2 kresek na plusie. Na krajowej 65 utrudnienia na odcinku Białystok-Bobrowniki. Motocyklista zderzył się z osobówką. Droga może być tu jeszcze zablokowana.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Uwaga, tylko do 17:00. Czekam na wasze telefony w sprawie nagród od Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak ma swój własny program na naszej antenie, a ja mam dla was jej zdjęcie z autografem i pamiątkowe radio ze ściśle limitowanej serii. Takie idealne do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. Za nami już dwie dzisiejsze podpowiedzi.
1: Witam, z tej strony Katarzyna. Pozdrawiam moje kochane złote przeboje. Będzie to odpowiedź interaktywne lub animowane obrazy.
2: Odpowiedź to jest telewizor.
3: Obraz, który śpiewa, to muzyczna pocztówka.
4: Rozchodzi się o utwór Rzeka Marzeń, gdzie jest wytypowany właśnie ten obraz.
0: Te odpowiedzi, bardzo za nie dziękuję, nie są poprawne. Czekamy na kolejne propozycje, pora na ostatnią podpowiedź, szukamy hasła. Chodzi nam o nazwę krótkiego filmu do piosenki. Na potrzeby realizacji zdjęć warszawska plaża może udawać pustynię. Tak było w przypadku kręcenia krótkiego filmu do utworu Nie ma wody na pustyni. O co pytamy? O co chodzi? 2 2 4 4 3 0. Czekam na hasło i czekam na odpowiedź na pytanie, za co lubisz Radio Złote Przeboje. O 17:30 ogłaszam zwycięzcę.

0: Can't Take My Eyes Off of You to oczywiście Gloria Gaynor, to oczywiście Dorota Wardecka w studiu Radia Złote Przeboje i zapowiedź tego, o czym powiem o 17.
1: No tak się złożyło, że dwie polskie tenisistki zmierzą się w trzeciej rundzie French Open. Kiedy i kto to będzie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Erste Bank Polska.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. Jest 27 maja, najwyższa pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.

0: Magdą Linet spotka się Iga Świątek w trzeciej rundzie French Open. Związkowcy zapowiadają kolejne protesty przed sklepami Dino. Jest wyrok w sprawie żołnierza, który strzelał w stronę migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
1: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy. Z Paryża Przemysław Pozowski.
0: Iga Świątek z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
2: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
0: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w stronę migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
3: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
0: Sam żołnierz apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia. A wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Jutro będzie taniej na stacjach. Obniżki będą dotyczyć zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,31 zł. 98 6,86 zł. A cena oleju napędowego nie przekroczyć ma jutro 6,57 zł za litr. Tymczasem od wprowadzenia cen maksymalnych paliw Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 9 tysięcy stacji paliw. Nieprawidłowości zostały wykryte na prawie 540 z nich. Ale na żadną stację Krajowa Administracja nie nałożyła do tej pory kary pieniężnej, podaje Ministerstwo Finansów.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Mamy ostrzeżenia przed burzami na Podhalu, w Tatrach i w Bieszczadach, a na termometrach 15 stopni na Helu, 20 w centrum, do 26 stopni dzisiaj na Podkarpaciu. Już tylko dzisiaj, jutro i pojutrze nagrody od Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje w związku z tym, że Beata Kozidrak ma na naszej antenie swój program. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Te nagrody to już za chwilę.

rok 1984 i Nick Kershaw, ale i rok 1984 i Madonna przed nami. No był to naprawdę ciekawy rok. To wtedy oboje znaleźli się na ustach całego świata. Brytyjski wokalista zdominował listy przebojów płytą Human Racing i piosenką The Riddle, a w tym czasie Madonna wydała swój debiutancki przełomowy album Madonna i rozpoczęła światową karierę. Oboje byli wówczas czołowymi twarzami kultowego magazynu młodzieżowego Smash Hits, a ja dałbym wiele, żeby chociaż na chwilę znowu przenieść się do roku 1984. Słuchajcie, teraz też jest fajnie, bo już za chwilę będę miał dla was nagrody od Beaty Kozidrak. Zostańcie ze mną i z Radiem Złote Przeboje w roku 2026. And you can dance for inspiration.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kompot z truskawek, mizeria, a może otwieranie okien i wietrzenie mieszkań. Te cuda odkryli ostatnio w Ameryce.
3: A już jutro zapytamy Was, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.

0: Iron Lion, Zion i Bob Marley. Tej piosenki słuchaliśmy razem z Tomkiem, naszym słuchaczem, który ma ochotę wygrać nagrody w konkursie z Beatą Kozidrak. Tomek, to co? To ta trzecia podpowiedź pewnie najbardziej ci pomogła.
1: Powiem szczerze, że poprzednich nie słyszałem, ale cały opis jakiś był i ta trzecia podpowiedź, taką odpowiedź mi przysunęła na myśl.
0: No to super. Za chwilę cię zapytam, co to za hasło. No a teraz cię chciałem zapytać, w jakim momencie życia cię dorwałem?
1: W trakcie pracy.
0: W trakcie, dobra. To pozdrawiamy wszystkich przełożonych.
1: Dlatego nie zawsze słyszę wszystko, ale radio gra cały czas.
0: Bardzo się cieszę, że ci towarzyszymy również w pracy. Mam dla ciebie autograf Beaty Kozidrak na jej osobistym zdjęciu, do tego radio z limitowanej serii specjalnej, konkursowej. No tylko to hasło, jak ono brzmi?
1: Hasło, które dzisiaj jest, to teledysk.
0: No teledysk. Bardzo się cieszę, że udało ci się wygrać te nagrody, tym bardziej, że zostały poza twoją już tylko dwie. Także pięknie, pięknie. Gratuluję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo i też się bardzo cieszę. No, fajny dzień dzisiaj się skończy. Do 18 w pracy, a tak
0: już. No to już ostatnia prosta. Pozdrawiam cię wobec tego serdecznie, a potem na pewno znowu się usłyszymy wśród największych gwiazd lat 80. i 90. Wszystkiego dobrego, Tomek.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A jutro faktycznie już przedostatni zestaw nagród od Beaty Kozidrak. Wiecie, co robić, prawda? A jak nie wiecie, to zaglądajcie na złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
13: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
12: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Tylko teraz pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny na start.
14: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
12: Start sprzedaży.
14: Nieotwarte i specjalne ceny tylko od 28 do 30 maja. Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
12: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
15: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczny.org. Zaprasza radio Złote Przeboje.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
0: masz. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
0: Alert przed burzami. Jeszcze do 18.30 obowiązuje na południu Polski. Przelotnego deszczu można się dziś również spodziewać na północnym wschodzie. Noc raczej spokojna. Jutro nieco chłodniej, bo przeważnie od 18 do 20 stopni, do 22 na Dolnym Śląsku. Na trasie S6 noga z gazu na odcinku między węzłami Bielice Dobre na Pomorzu Zachodnim w stronę Szczecina. Dachowanie osobówki, mogą tu być jeszcze utrudnienia w ruchu.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Billie Jean i Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy tego tygodnia mają już potąd. No a jest dobrze, bo jeszcze będzie z wami Tomek Brel, więc w ogóle będzie bardzo, bardzo fajnie. A dlaczego będzie bardzo, bardzo fajnie, to wam Tomek powie teraz.
1: Dlatego będzie fajnie, ponieważ na pewno po godzinie 18 pojawią się bardzo dobre wiadomości koncertowe. Za chwilę wszystko wyjaśnię, ale ja powiem szczerze, też mam tego tygodnia dość.
0: No to słuchaj, włącz sobie Radio Złote Przeboje, Tomek.
1: Włączę sobie, a co?

Spice Girls i piosenka, do której teledysk był kręcony jednym ujęciem. Biorąc pod uwagę, co w tym teledysku się dzieje, no to jest to godne pozazdroszczenia. 18 już prawie, za chwilę zerkniemy do prognoz, za moment też wiadomości sportowe.

0: sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Właśnie minęła 18, to radio Złote Przeboje, czas na wiadomości sportowe.
2: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Sport w 30 sekund.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Ireneusz Ostapenko z Łotwy 6-2, 2-6, 6-2. I w kolejnej rundzie czekają pojedynek z Igą Świątek, która pokonała dziś Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3. Natomiast z turnieju dublowego już w pierwszej rundzie najpierw odpadła dziś Katarzyna Piter, a potem Filip Pieczonka. 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku w NBA. Zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził JB Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs.
2: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Pogoda.
1: W nocy będzie pogodnie, tylko na północnym wschodzie możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. Jutro sporo słońca, przelotne opady deszczu, lokalnie też burze mogą pojawić się na północnym wschodzie. Od 15 stopni na Półwyspie Helskim przez 18 w centrum do 22 w okolicach Wrocławia. No a my zaczynamy w takim razie środową całą muzykę. Dzisiaj na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe, zwłaszcza dla miłośników muzyki zespołu Dire Straits. Koncert Dire Straits symfonicznie w czerwcu w Poznaniu i za kilka minut podpowiem, jak zdobyć bilety na to wspaniałe wydarzenie. Startujemy w takim razie. Tomek Grel, witajcie. Zapraszam teraz Freddie Mercury.

Powiem na ucho, że dla fanów muzyki Whitney Houston już za niedługo będę miał fantastyczne wiadomości. Ale na razie skupiamy się na bardzo dobrych wiadomościach koncertowych dla fanów Dire Straits. Muzyka tego zespołu w niezwykłym symfonicznym wydaniu, Sultani Swingu, Money for Nothing, czy też Walk of Life, no i oczywiście Brothers in Arms. Piosenki, które są hymnami pokolenia, będziemy je mogli usłyszeć ponownie i to w niezwykłych orkiestrowych aranżacjach autorstwa Krzysztofa Herdzina. Na scenie Kuba Badach, Marek Napiórkowski i wspomniany Krzysztof Herdzin. Dzisiaj mam dla Was podwójne bilety na 15 czerwca do Poznania. No i w tej sprawie zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę. Odpowiedzcie na jedno bardzo proste pytanie. Który z wielkich przebojów Dire Straits jest Waszym ulubionym i dlaczego? A może tak jak wczoraj odżyją niezwykłe wspomnienia, najciekawsze Wasze uzasadnienia doczekają się prezentów w postaci biletów. Wczoraj liczyłem, że odżyją wspomnienia związane z Brothers in Arms, ale zwyciężył Walk of Life. Co ciekawe. Jak będzie dzisiaj? No zobaczymy. 22 4 4 3 0.

No, takich złotych przebojów można wysłuchać godzinami. Right Here, Rating i Richard Marks w Radiu Złote Przeboje. Trzeba przyznać, że niektóre piosenki mają bardzo niezwykłą historię, choćby właśnie Right Here, Rating. Richard Marks napisał tę piosenkę dla swojej dziewczyny, późniejszej żony, Cindy Rhodes, która była zmuszona wyjechać na plan zdjęciowy do południowej Afryki. No i Richard Marks siedział, tęsknił i pisał piosenki. Cynthia Rhodes, ta sama, która wystąpiła w teledysku Rosanna z zespołu Toto, no i oczywiście kilka lat później w Dirty Dancing u boku Patryka Swayze i Jennifer Grey. Oto i cała historia. Teraz zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Marian Gold, który jest od początku w tym zespole, nie tak dawno gościł w programie Cała Muzyka i na pewno dzisiaj wieczorem przypomnimy sobie tę rozmowę, bo Marian Gold okazał się rozmówcą pasjonującym.

0: Jestem kobietą i Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Zawsze, kiedy słyszę Edytę Górniak, przypomina mi się, jak to przed laty trzymaliśmy kciuki. I okazało się, że to akurat trzymanie kciuków przyniosło efekty. Drugie miejsce na Eurowizji. Podejrzewam, że tego osiągnięcia z 1994 roku szybko poprawić się nie uda.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl.

0: Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org. Zaprasza radio Złote Przeboje.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
24: Skoda.
25: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Lekkiego ochłodzenia możemy się spodziewać jutro. Prawie 30 stopni już nie będzie, maksymalnie do 22 na Dolnym Śląsku, a poza tym od 18 do 20 w większości regionów. Dziś jeszcze wieczorem może popadać, może zagrzmieć między innymi na południu. Na trasie z Kłodzka do Barda na Dolnym Śląsku w okolicach Kłodzka na Krajowej 8. Uwaga, po zderzeniu dwóch busów droga została zablokowana. Mogą to być jeszcze utrudnienia w ruchu.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

Red Boys Blue w Radiu Złote Przeboje. Gdyby sprawdzić, jak zmieniał się skład na przestrzeni lat, to mocno byśmy się zdziwili, bo z oryginalnego składu został właściwie tylko jeden członek. John McInerney, który na scenie występuje z żoną i szwagierką, od czasu do czasu koncertując, od czasu do czasu grając w golfa. No i taką emeryturę to ja rozumiem. Środowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Belinda Carlisle, która pamiętam nie tak dawno wyraziła zdziwienie połączone z niedowierzaniem, to w swoich mediach społecznościowych, kiedy zorientowała się, że od premiery jednej z jej piosenek minęło już 40 lat. No, jak mawia klasyk, czas płynie cały czas.

0: Sasha, I Feel Lonely w Radiu Złote Przeboje. Środowy wieczór przed nami, chyba nie tylko ja w środę nie mogę się doczekać weekendu, ale nie z powodu tego, że odrobinę już jesteśmy tym tygodniem zmęczeni, ale z powodu tego, że w niedzielę kolejny odcinek spotkania z Beatą Kozidrak, czyli naszą nową redakcyjną koleżanką. Beata Kozidrak zaprasza w niedzielę na swój program, zresztą codziennie o 12:30 opowiada o największych przebojach lat 80. i 90., przebojach zespołu Baim i swoich solowych. No a lata 80., jeżeli chodzi o zarobki muzyków, pozostawiały wiele do życzenia. Tak, kiedyś udało nam się z Beatą Kozidrak o sprawach finansowych porozmawiać.
1: Były widełki, no takie bardzo skromne, na przykład za halę to tam było 200 zł wtedy dodatku, no. Jakiś tam objazdowy. Dlatego graliśmy dużo koncertów, bo to nie były duże pieniądze. No, zwłaszcza dla muzyków, którzy chcieli mieć lepsze instrumenty, prawda, to wszystko też tak możliwość wyjazdów na przykład do Stanów. Ja wiem, że moi muzycy to od razu do sklepu i po prostu wszystko, co zarobili, zaraz kupowali instrumenty za to.
0: Tyle Beata Kozidrak. Już teraz gorąco zapraszam Was na kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak. Jutro o 12:30 kolejna historia wielkiego przeboju zespołu Baima.

0: Absolutnie pięknie. Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę 19:00 na pewno zerkniemy do prognoz.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja, Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu Twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, check it out.
8: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: To już za kilkanaście minut na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów muzyki zespołu Dire Straits. Dire Straits symfonicznie. Ale to za kilkanaście minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
11: Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dość pewne zwycięstwo Igi Świątek i niespodziewany triumf Magdy Linet. Obie nasze tenisistki wygrały dziś swoje mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa i w trzeciej zagrają ze sobą. Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, a Linet Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-2, 2-6, 6-2. Polski pojedynek w Paryżu w piątek, a dziś wieczorem w Lipsku poznamy triumfatora piłkarskiej Ligi Konferencji. W finale zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano, które w fazie ligowej pokonało m.in. Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok. Początek meczu o 21:00.
13: Pogoda.
10: Jutro sporo słońca, przelotne opady deszczu, lokalnie też burze mogą pojawić się na północnym wschodzie. 15 stopni na Półwyspie Helskim, 18 w centrum, 22 w okolicach Wrocławia. Tak będzie jutro w nocy, pogodnie tylko na północnym wschodzie, możliwy słaby przelotny deszcz. A na termometrach od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. Czyli jeżeli chodzi o pogodę, większych narzekań mieć nie można. Prognoza muzyczna też w Radiu Złote Przeboje zawsze dopisuje. Za chwilę UB40, Shania Twain. Będę miał też dzisiaj dla Was historię pewnego bardzo znanego polskiego przeboju, który powstał w niezwykłych okolicznościach. O jakiej piosence mowa? O tym niebawem. No a teraz pieśń o tym, jakie to życie bywa nieprzewidywalne. Always the Sun, The Stranglers.

40. Pięknie. Pamiętam, jak to sprawdzałem, co może oznaczać nazwa tego zespołu. Szukałem, no i znalazłem. Takimi literami jest oznaczony formularz w Wielkiej Brytanii. Formularz, który wypełniają osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych. Do czego taka wiedza może się przydać? Nie wiem, ale wierzę, że przyjdzie taki dzień. Przy okazji przypominam, moi drodzy, o koncertowych wspaniałościach. Mam dla was bilety na 15 czerwca do Poznania. Koncert Dire Straits symfonicznie. Na scenie Kuba Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. A bilety, no bilety czekają, a ja czekam na waszą odpowiedź na pytanie, który to z wielkich przebojów Dire Straits kochacie najbardziej i za co? Może odżyją też niezwykłe wspomnienia, tak jak wczoraj. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 30, a bilety wręczę na pewno jeszcze dzisiaj przed 20. Let's go, girls.

0: Jermaine Jackson i Pia Zadora. No, nasi są wszędzie. Już wyjaśniam, o co chodzi. Nazwisko Zadora wcześniej brzmiało bardziej znajomo. Zadorowski. Teraz elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Kuba Sienkiewicz opowiadał niezwykłą historię, jak to pomylił samego siebie z Markiem Knopflerem, oglądając telewizję. No, są do siebie podobni, a owa pomyłka... No, zresztą posłuchajcie, jak do tego doszło.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits. Myślę sobie... O, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja przecież ja nie mam tego t-shirta. To nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie. Wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: No dobrze, teraz elektryczne gitary w takim razie, a temat zespołu Dire Straits jeszcze dzisiaj powróci.

Under the Project i Summer Jam. Piosenka, która wydawać by się mogło tak niedawno, miała swoją premierę. Tymczasem liczy sobie już 25 lat, które nie wiadomo kiedy minęły.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
4: 3, 2, 1.
3: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
11: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
12: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
0: Reklama.

0: Sandra i Everlasting Love w Radiu Złote Przeboje. No a ja dzisiaj w programie Cała Muzyka obiecałem historię pewnej niezwykłej piosenki. Marek Kościkiewicz i Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku. Pamiętam, jak to Artur Gadowski opowiadał, jak któregoś dnia odebrał telefon od Marka Kościkiewicza. No i Marek Kościkiewicz opowiadał, że skomponował kawałek do pewnego filmu i Artur Gadowski jest właściwie jedynym artystą, którego sobie w roli śpiewającego wyobraża.
1: Skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia, dosłownie następnego dnia, byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Nasza zresztą też. Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje i muzyczna opowieść o cofaniu czasu. Turn back the clock. No, coś mi mówi, że teraz spróbujemy cofnąć się w czasie do lat 80. i 90., kiedy to triumfy święcił zespół Dire Straits. Obiecane bilety na koncert Dire Straits symfonicznie, czyli muzyka zespołu Dire Straits w niezwykłych aranżacjach właśnie symfonicznych. Krzysztof Herdzin, Marek Napierkowski i Kuba Badach. Te trzy nazwiska gwarantują emocje. Zresztą same piosenki zespołu Dire Straits. No to jest przecież kawał naszego życia. Obiecałem bilety i to podwójne. Kto się wybierze? Posłuchajmy.
1: Cześć, nazywam się Piotrek. Mój ulubiony kawałek Dire Straits to Sultans of Swing. Dlaczego? Dlatego, że kojarzy mi się z czasami, kiedy dorastałem w latach 90., kiedy MTV puszczało prawdziwą muzykę non-stop. Po drugie, moja ukochana narzeczona Ola, Dire Straits to jej ulubiony zespół i bardzo chciałbym zabrać ją na ten koncert. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ekipę Radia Złote Przeboje.
0: Koncert Dire Straits symfonicznie to w Poznaniu 15 czerwca, a bilety na pewno jeszcze się pojawią w Radiu Złote Przeboje. Warto słuchać nas uważnie. Teraz Milę Farmera.

Kucharz i Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i strefa gości, dzisiaj prawdziwe światowe gwiazdy, między innymi Marianne Gold i zespół Alphaville.

0: dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią, to Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu Twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
10: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.
11: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczny.org. Zaprasza radio Złote Przeboje.
12: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
13: Reklama. 20 właśnie minęła, to oznacza, że czas na strefę gości programu Cała Muzyka. 40 lat, kiedy to minęło? Dzisiaj zespół, którego słuchaliśmy chyba absolutnie wszyscy, będąc czy to dziećmi, czy to nastolatkami. Alphaville, Marian Gold, za chwilę porozmawiamy.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki. Dorastaliśmy słuchając jego głosu. Marion Gold, zespół Alphaville. Witaj.
1: Welcome.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Alphaville jest na scenie już ponad 4 dekady. Powiedz mi, jak po latach patrzysz na swoje muzyczne początki?
2: No było tak dawno temu, że mało co pamiętam z tamtego okresu. Kiedy zaczynaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy w tym biznesie na tak długo, że zrobimy wielką karierę. Po prostu robiliśmy muzykę, którą kochaliśmy. I jakoś tak wyszło, że dostaliśmy kontrakt płytowy. Nikt z nas się tego wtedy nie spodziewał. Po prostu mieliśmy bardzo dużo szczęścia, wiesz. Byliśmy ciekawi, ile to potrwa, i tak minęło nam te 40 lat.
0: Czytałem wiele wywiadów z tobą, w jednym z nich udzielonych dawno, dawno temu. Wspominałeś o swojej inspiracji Davidem Bowie. Czy to był artysta, który najbardziej cię zainspirował do muzyki?
2: Nie wiem, czy był inspiracją. Jest jednym z wielu artystów, których uwielbiam. Bowie pokazał mi, co jest możliwe, kiedy tworzysz muzykę. Jak możesz kształtować swoją osobowość, jaką muzykę możesz tworzyć. Dał mi też wyobrażenie, że muzyka jest ogromnym placem zabaw. W tym sensie był dla mnie bardzo ważny, ale nigdy nie próbowałem go naśladować, być takim jak on, czy iść jego muzyczną drogą.
1: I never even tried, to copy him or to be like him or to follow in his musical footsteps.
2: Inspiracja to coś, co daje ci pomysły na własną muzykę. Nie chodzi o kopiowanie albo podążanie za kimś jak fan. Chociaż muszę przyznać, że jestem też fanem Davida Bowiego. Ale jeśli chodzi o muzykę, to on rzeczywiście był wielką inspiracją, to prawda.
0: Zaczęliśmy dzisiaj od słowa legenda. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem z zespołem OMD, kiedy nazwałem ich legendami, w sumie niespecjalnie protestowali. Powiedzieli, że jeżeli jest się na scenie tak długo, no to niejako z automatu człowiek staje się legendą. Co sądzisz o tym słowie legenda?
2: Myślę, że legenda to po prostu inne słowo na bardzo stary. Szczerze mówiąc, niezbyt lubię to określenie, ale jeśli ktoś nazywa mnie legendą, to pewnie ma to być komplement, wiesz? Coś w stylu, jesteś już całkiem stary, ale radzisz sobie całkiem nieźle.
0: Ostatnio udało mi się porozmawiać ze Stingiem. Zapytałem go, z czego po tylu latach kariery jest najbardziej dumny jako artysta. Sting odpowiedział, właśnie z tego, jak długo trwa moja kariera. Zadam tobie to pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny po tylu latach jako artysta?
2: Najbardziej dumny jestem ze swoich dzieci. Jestem dumny z rzeczy, które są tak wspaniałe, że wydaje mi się, że na nie nie zasługuję. Bycie dumnym ma wielką moc, więc jeśli pytasz, z czego tak na serio jestem dumny w życiu, to z moich dzieci. Są fantastyczne.
0: Jesteś kilka dekad na scenie. Jak twoim zdaniem przez te wszystkie lata zmienił się show biznes? I czy powiedziałbyś, że były to zmiany na lepsze?
2: Nie wiem, po prostu się zmienił. To znaczy, jeśli chodzi o występy na żywo, koncerty, granie, całą tę scenę koncertową, to właściwie nic, absolutnie nic się nie zmieniło. Ale jeśli chodzi o przemysł muzyczny, o nagrywanie muzyki i sprzedawanie jej ludziom, to wszystko jest teraz inne, zupełnie inne.
1: Everything is different now.
2: Ludzie też słuchają muzyki w zupełnie inny sposób. Powiedziałbym nawet, że w bardzo fragmentaryczny sposób. Kiedy byłem dzieckiem, kiedy dorastałem, największą rzeczą, którą mogliśmy wtedy osiągnąć, było kupienie płyty winylowej. Kupowaliśmy tę płytę, bo był na niej jeden utwór, który usłyszeliśmy w radiu i nam się podobał. A potem kupowaliśmy cały album i często miałem takie doświadczenie, że kiedy słuchałem całej płyty, byłem trochę rozczarowany, bo reszta brzmiała zupełnie inaczej niż ten singiel, który wcześniej słyszałem w radiu. Ale po jakimś czasie, kiedy słuchałem tej płyty w kółko, zaczynałem rozumieć tę muzykę.
1: The rest of the music sound quite different from
2: ten proces
1: from
2: dziś zupełnie zniknął.
1: But after a while, because
2: kiedyś naprawdę wsiąkało się w muzykę i po czasie zaczynało się rozumieć, czemu brzmi tak, jak brzmi. I bardzo często zdarzało się, że piosenki, których na początku najbardziej nie znosiłem, z czasem stawały się moimi ulubionymi. Słuchamy albumów bardzo fragmentarycznie, ale też bardzo wybiórczo. Nie wychodzimy już ze swojej bańki, bo nie chcemy mierzyć się z czymś, co nie pasuje do naszego świata. I to trochę smutne. Z drugiej strony muzyka ma dziś niesamowite możliwości. No i internet. To chyba jeden z największych, jeśli nie największy, wynalazek w historii. Ma mnóstwo dobrych stron. Jak już mówiłem na początku, świat się po prostu zmienił. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, po prostu bardzo się zmienił.
0: Dzisiaj, jak słyszycie, wspaniali goście. Marian Gaunt, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za moment porozmawiamy o instrumentach, a dokładnie o wymarzonym syntezatorze.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka. Wspaniali goście Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o tym, czy czuje się legendą. Rozmawialiśmy też o tym, z czego jest najbardziej dumny po tylu latach kariery. Okej, porozmawiajmy teraz o technicznej stronie twojej pracy. Jak twój proces robienia muzyki ewoluował na przestrzeni lat? Od analogowych syntezatorów po nowoczesne technologie. Przeczytałem, że kiedyś twoim wymarzonym instrumentem był Roland Jupiter 8.
1: Yeah, that was the instrument that we were dreaming of in the very beginning of our career because we were like.
2: Tak, to był ten instrument, o którym marzyliśmy na początku kariery, bo wtedy byliśmy biedni jak myszy kościelne. A Jupiter 8 był przecież polifoniczny. Można było grać kilka nut naraz, więc naprawdę dało się tworzyć polifoniczne brzmienia i akordy, a to wtedy było coś wyjątkowego.
1: So you could really create polyphonic sounds and chords, you know, on this thing.
2: Z tego powodu ten sprzęt kosztował, o ile pamiętam, jakieś 12 tysięcy marek niemieckich. Dzisiaj byłoby to może 6 tysięcy euro, ale patrząc na wartość pieniędzy wtedy, to raczej odpowiednik 15-18 tysięcy euro. To był piękny instrument. Pewnego dnia Frank przyszedł do studia i przyniósł Jupiter 8. Rodzice dali mu go w prezencie, chyba na święta albo na urodziny, już nie pamiętam. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Zaczęliśmy wtedy z nim pracować i przy drugim albumie większość rzeczy zrobiliśmy właśnie na Jupiterze
1: 8. This thing and the second album we did most of it we did with the Jupiter 8.
0: Dzisiaj prawdziwa legenda muzyki, czyli Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać, powiedz mi, czy byłeś zaskoczony sukcesem albumu Forever Young? Wydano go w tylu krajach, że aż trudno sobie to wyobrazić. Od Filipin po Jugosławię. To niesamowite.
2: Tak, to naprawdę niesamowite i właśnie dlatego byliśmy tym wszystkim tak bardzo zaskoczeni.
1: We did something without knowing what we were doing.
2: Zrobiliśmy coś nie do końca wiedząc, co właściwie robimy.
1: In a very light way, in a very relaxed way.
2: Robiliśmy to w bardzo swobodny, lekki sposób, bo nie oczekiwaliśmy zbyt wiele. Żadnego wielkiego odzewu z zewnątrz.

0: Okay, I have these songs, this material, and how can I sell it to an audience in the most rock and roll and great and fantastic way?
1: To jest wtedy zupełnie odwrotne podejście. Aranżuję utwory na nowo, myślę, jak poprowadzić koncert i cały czas mam gdzieś z tyłu głowy tę publiczność. Czasem, kiedy coś robisz, to w głowie słyszysz oklaski i myślisz sobie, tak, to jest to, tak właśnie to zróbmy, ale to dotyczy koncertów. W studiu jest odwrotnie. Tam skupiam się tylko na piosence i szukam wszystkich jej możliwości.
2: Powiedz mi, kiedy po latach słyszysz nagle w radiu ponownie Forever Young, co wtedy czujesz? Czy to wciąż jest dla ciebie w pewnym sensie szokujące?
1: Nie, to po prostu wciąż dziwię się temu zjawisku. To coś, czego naprawdę nie potrafię wytłumaczyć. To nie było tak, że siedzieliśmy i pomyśleliśmy, napiszmy piosenkę, którą wszyscy pokochają, albo zróbmy coś jak Yesterday. A tymczasem ta piosenka, Forever Young, jest dziś chyba tak samo wielka jak Yesterday. Myślę, że nawet 1/3, a może nawet połowa ludzkości zna ten utwór. I to jest coś, czego naprawdę nie potrafię wyjaśnić.
2: Prawdziwa legenda muzyki, prawdziwa legenda lat 80. Marian Gold, zespół Alphaville. Muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo podejrzewam, że większości artystów, którzy teraz debiutują, za 40 lat nikt nie będzie pamiętał. Powiedz mi, na czym twoim zdaniem polega fenomen artystów z lat 80?
1: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, przynajmniej dla świata zachodniego. Można by powiedzieć, że to był ostatni mokry sen zachodu, wiesz. Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś. Teraz jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie. Duża część świata jest rządzona przez kompletnych idiotów. Wtedy wszystko było podzielone na dwie części, był wschód i był zachód, ale mimo wszystko rządzili ludzie, którzy mieli jakieś racjonalne umysły. To się całkowicie zmieniło. Myślę, że lata 80. były ostatnią niewinną dekadą.
2: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy, porozmawiamy o muzyce, a dokładnie o wracających modach na gadżety z lat 80.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
8: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Kto by się spodziewał, że w dzisiejszym wydaniu programu Cała Muzyka pojawią się wątki polityczne? O tym rozmawialiśmy z dzisiejszym gościem. Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Dobrze, wróćmy do muzyki. Czytałem gdzieś, że kasety magnetofonowe wracają do łask. Pewnie to tylko chwilowy trend, w przeciwieństwie do winyli. Co twoim zdaniem sprawia, że płyty winylowe są tak wyjątkowe? Czy to chodzi o brzmienie?
1: Ludzie dziś chyba niespecjalnie przejmują się jakością dźwięku, bo i tak słuchają muzyki głównie na telefonach komórkowych. Czasami naprawdę się zastanawiam, po co my, artyści, siedzimy w studiu, dopracowujemy brzmienie w każdym szczególe, a potem ktoś słucha tego na głośniku telefonu. To trochę strata czasu. Nie sądzę, że w przypadku winyli chodzi o samo brzmienie. To raczej kwestia samego przedmiotu, tego, że można go dotknąć, trzymać w rękach. To jak z książką, możesz przeczytać teksty piosenek, poczuć kontakt z muzyką. No i muzyka na winylu jest niemal nieśmiertelna. Możesz mieć płytę winylową nawet za 10 tysięcy lat i ona wciąż zagra. A dyski komputerowe, kasety i inne nośniki dawno się rozpadną. Winyl zostanie na zawsze.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiajmy o koncertowaniu. Kiedy widzisz ze sceny drugie, a może nawet i trzecie pokolenie fanów, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Jestem naprawdę wdzięczny. Naprawdę bardzo wdzięczny, że wciąż przyciągamy na nasze koncerty tylu młodych ludzi. To ogromny komplement, zarówno dla nas jako artystów, jak i dla naszej kreatywności oraz muzycznych umiejętności. To już właściwie drugi czy trzeci raz, kiedy widzę zmianę pokoleń wśród naszej publiczności. Na początku byli tylko młodzi ludzie, potem oni się postarzeli, a pojawiło się następne pokolenie. I to się powtórzyło już dwa, może trzy razy przez te 40 lat. To wspaniałe. Wygląda na to, że w Alphaville jest coś, co wciąż pozostaje ważne.
0: Tak, rozmawiałem kiedyś z Rickiem Astleyem i powiedział, że zawsze jest zaskoczony, że widzi na swoich koncertach nastolatków. Marian Gold dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, zespół Alphaville. Przeczytałem w jednym z wywiadów, że na początku unikałeś występów na żywo, bo nie czułeś się z tym zbyt pewnie. Powiedz mi, czy to jest prawda?
1: Tak, nie potrafiliśmy grać. Właśnie dlatego zaczęliśmy od pracy z syntezatorami, bo nie umieliśmy grać na prawdziwych instrumentach. W tamtym czasie, od końca lat 70. do początku 80. pojawiło się wiele takich zespołów opartych na syntezatorach i wielu z nich, jak na przykład Depeche Mode, pozostało przy tym samym sprzęcie i brzmieniu. Z Alphaville było inaczej. My wybraliśmy te instrumenty tylko dlatego, że nie potrafiliśmy grać na innych. Ale gdy już się nauczyliśmy, porzuciliśmy dawne instrumenty i zaczęliśmy korzystać z nowych, bo to nas bardziej interesowało. Zawsze lubimy eksperymentować i próbować czegoś nowego, wychodzić poza to, co zrobiliśmy na poprzednim albumie. To oczywiście sprawia, że fani mają z nami ciężko, bo każda płyta brzmi zupełnie inaczej niż poprzednia. Dla mnie najważniejsze jest jedno. Jeśli do stworzenia jakiegoś dźwięku potrzebuję ekspresu do kawy, to użyję ekspresu do kawy. Jeśli młota, to młota, a jeśli skrzypiec, to skrzypiec. Zawsze wybieram instrument, który najlepiej pasuje do tego, co chcę osiągnąć.
2: Always choose that instrument what I think is the best.
0: Muszę cię zapytać o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztuczną inteligencję. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy raczej jako szansę?
1: Myślę, że to rzeczywiście zagrożenie dla wielu zawodów. Dla ludzi, którzy pracują w przemyśle muzycznym, dla nich to może być groźne. Ja uważam muzyków za pracowników, właściwie za takie duże dzieci, a sztuczna inteligencja to po prostu kolejny kompozytor. Kolejna istota, która tworzy muzykę, tylko że robi to znacznie szybciej niż człowiek. Ale z czysto kompozytorskiego punktu widzenia nie widzę w AI żadnego zagrożenia. To po prostu jeszcze jeden kompozytor.
0: Kompozytor, no, albo wykonawca.
1: Wykonawca, który w pewnym sensie może nam, muzykom, bardzo ułatwić życie.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj był gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. No i abyśmy wszyscy pozostali wiecznie młodzi, czyli Forever Young.
1: Mam taką nadzieję i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby znów przyjechać do Polski i tam zagrać. Zawsze było wspaniale, kiedy występowaliśmy w Polsce. Bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
0: A skoro już tak światowo nam się zrobiło, to za moment pójdziemy za ciosem. Kolejna legenda lat 80.

0: Dzisiaj w Radiu Złota przyjmuje gość niezwykły, absolutnie fantastyczna Nena. Witaj.
1: Hey, hello, how are you?
0: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
1: Als ich sehr, sehr klein war, habe ich keine Pläne gehabt.
2: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Nila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat. Zaczęłam grać na gitarze. Nauczyłam się kilku akordów i to sprawiło, że moje pragnienie stało się jeszcze silniejsze. Wtedy wiedziałam, że dzięki muzyce mogę pokazać się na całym świecie i po prostu dobrze się bawić. Godzinami siedziałam w moim pokoju i w koło powtarzałam i śpiewałam te same piosenki. To one mnie inspirowały. Potem, kiedy miałam 17 lat, właściwie już o tym zapomniałam. Poszłam do klubu, do którego w weekendy chętnie chodziłam potańczyć. Tego dnia podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: "Widuję cię tutaj w tym klubie. Jestem gitarzystą i chciałem cię po prostu zapytać, czy chciałabyś założyć ze mną zespół?" Od razu się zgodziłam. Naprawdę nigdy go wcześniej nie widziałam. Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: "Hej, załóżmy razem zespół." Odpowiedziałam: "Tak." I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście musimy porozmawiać o twoim największym hicie, czyli o 99 Red Balloons. Owe tytułowe balony zostały wypuszczone na koncercie Stonesów w Berlinie Zachodnim w 1982 roku. Możesz nas zabrać do tych czasów?
2: Odpowiadając na twoje pytanie o 99 Luftballons, w 1982 roku byłam ze swoim zespołem na koncercie Rolling Stones w Berlinie. Na koniec koncertu Mick Jagger wypuścił wiele balonów, które przeleciały nad murem w kierunku NRD. Ten widok zainspirował Carlo, naszego ówczesnego gitarzystę, do napisania tekstu. Pomyślał, że jeśli te balony przelecą nad murem i zostaną źle zrozumiane, może to wywołać coś dziwnego. I tak właśnie narodziła się ta piosenka. Dokładnie w 1982 roku na koncercie Rolling Stonesów.
0: A powiedz mi, spodziewałaś się, że to będzie aż tak wielki międzynarodowy hit i po latach swego rodzaju symbol tamtych wydarzeń, symbol tamtej ery minionej?
1: Wir haben uns damals, weißt du, ich habe Musik angefangen.
2: Wiesz, zaczynałam tworzyć muzykę nie myśląc o złotych płytach ani czerwonych dywanach. Byliśmy po prostu świetnym zespołem. To wszystko. Chcieliśmy tworzyć muzykę i pisać piosenki. Mieliśmy nawet kontrakt płytowy. Ale dla nas sukces nie był priorytetem, ani to, dokąd nas zaprowadzi. Po prostu pozwoliliśmy, żeby to wszystko samo do nas przyszło. Pamiętam bardzo wyraźnie, jak Carlo pokazał mi tekst do Luftballons w sali prób. Powiedział mi, że gdy tylko napisał pierwsze kilka wersów, dostał gęsiej skórki. Oboje mieliśmy przeczucie, że to będzie coś wielkiego. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co się wydarzy i nie obchodziło nas to. Ale ta piosenka poruszała nas. Po prostu czuliśmy, że będzie wyjątkowa i że wydarzy się z nią coś naprawdę specjalnego.
0: Nyna dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tysiące koncertów. Jesteś na scenie od wielu lat. Co po tylu latach sprawia ci na scenie największą frajdę?
1: Also viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen und so?
2: Wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Twoja ostatnia płyta była przygotowywana w czasie lockdownu, kiedy mieliśmy zdecydowanie więcej czasu. Muszę to zapytać, czy teraz nad czymś pracujesz nowym?
3: Fresh? Soon?
2: Tak, zdecydowanie nad tym pracuję. Planuję nagrać nowy album. Mam już kilka dobrych pomysłów. Wszystko jest w fazie przygotowań.
0: Prawdziwa legenda lat 80., czyli Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie dziękuję ci za twój czas i za to, że podzieliłaś się tymi niezwykłymi historiami.
2: Ja również dziękuję, Tomek. Miło było z tobą rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego będu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna, bilety muzyczne .org. Zaprasza radio Złote Przeboje.
2: Reklama.

0: Mam nadzieję, że rozpoznaliście ten zespół bez problemu. To Budka Suflera, która dziś zagra pierwsze skrzypce w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy artyści do tego zespołu trafili naprawdę przypadkowo, jak choćby Tomasz Zeliszewski, perkusista grupy.
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera, na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię, przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak to były prawdziwe narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesnej pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie longplaya to była legitymacja, dowód osobisty i to było artysta, który nagrał longplay. Tak to się wtedy mówiło. No, mógł przynajmniej pomyśleć o sobie. Chyba jestem artystą.
0: Tomasz Zeliszewski wielokrotnie w wywiadach wspomina postać, która była tak naprawdę siłą napędową całego zespołu i trzonem, która tworzyła te magiczne dźwięki, a mowa o Romualdzie Lipko, którego wspomina tak.
1: Niezwykle kolorowy gość, który dane mi było przyjrzeć się, szukam dobrego słowa, myślę, że słowo ewolucja jest niezłe, nie wiem czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież, i jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. Z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było. Zmieniały się style, czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie, a wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak sporo razem pracowaliśmy. Polegało to na tym, że on miał fragmenty melodii, pomysłu i tak dalej. Lubiłem te momenty, przyznaję. Ja pomagałem układać to we frazy, akcenty. No, dobrze się rozumieliśmy w tym wszystkim. Wydaje mi się, że każde nasze spotkanie, jak nagrywaliśmy na przykład, byliśmy przed jakąś kolejną płytą, to myśmy codziennie siedzieli przy tym fortepianie. I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśń Pokorna, czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce lata w sewiat. Fragment pochodu harmonicznego znanego dzisiaj jako utwór Jest taki samotny dom i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mogłem uwierzyć, że to ten sam człowiek.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, ale to nie koniec wspomnień. Już za kilka minut pojawią się tutaj niezwykłe osobowości muzyczne, które opowiadać będą, jak tworzyły się te najsłynniejsze muzyczne dzieła zespołu Budka Suflera. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Specjalną gwiazdą tego wydania programu Pewnego razu w muzyce jest zespół Budka Suflera.

0: To jeden z najbardziej mrocznych, jak dla mnie, kawałków zespołu Budka Soufflera, słynna Noc Komety, a słowa do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który tak wspomina pisanie tej piosenki.
1: Noc Komety nawiązuje do takich moich dosyć ostrych narkotycznych doznań, nie da się ukryć, że poczęstowano mnie prawdziwym LSD, prawdę mówiąc, nie bardzo wiedząc, co mnie może spotkać, to gdzieś tam się domagałem tego eksperymentu na własnym organizmie i dosyć naprawdę taka niespotykana, banalna noc mnie spotkała. I to co więcej, dostawcą tych specyfików dla Jefferson, Jorma Kaukonen, to był taki kolega, z którym tam najbliżej właśnie sporo czasu spędziłem, Finn, który potem założył własny zespół Hot Tuna. Dostawcą tego kwasu dla nich to był wybitny chemik, aptekarz, który chlubił się tym, że kurier z Anglii do niego przylatywał, żeby zaopatrywać w taki czysty towar zespół The Beatles.
0: Marek Dutkiewicz jest nie tylko autorem tej piosenki, czyli Noc Komety, ale także chyba najbardziej znanego przeboju Budki Soufflera.

0: To jedna z tych piosenek Budki Suflera, która zdecydowanie łączy pokolenia. Słynna Jolka i Jolka. Tekst do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który niedawno zdradził nam historię powstania tak naprawdę tekstu do tej piosenki.
1: W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no pozwolę sobie jeszcze raz.
2: Ten test, tak?
1: Tak, test Wznieść Zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. Drugim, no przerażowali to oczywiście, mnie te Giurewski bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza Budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta Noc Komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take-y, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a zespół swoją wielką popularność zawdzięcza także telewizji. I o tym wielokrotnie w wywiadach powtarzał Romuald Lipko.
3: Jak się występiło gdzieś w telewizji, to wtedy telewizja nie miała takiej możliwości wielokanałowości, prawda, jak w tej chwili, bo teraz to nie wiadomo, ktoś mówi, występowałem w telewizji, ale na którym? Na setnym kanale, bo to. Wtedy się występowało na jednym kanale, albo na drugim, i cały ten kanał oglądali wszyscy, więc oczywiście to otwierało wiele drzwi. To jest fajna taka cecha. Ja z niej nigdy nie korzystałem na wyrost, nigdy się tym nie popisywałem, nigdy, zresztą mam, niejako mam takie dosyć czyste, że bo to internet nie oszczędza, więc gdyby ktoś mi tam mógł coś wypomnieć, to by mi pewnie wypominali. Więc jakoś nie ma czego wypominać, ale wiele razy wywoływało twarz moja, mówię tu za siebie, wywoływała taką czy inną życzliwość i czasami nawet jak były wędliny na kartki, to tam trochę jakiegoś lepszego schabu pani odłożyła na boku. Oczywiście tyle na tą kartkę przysługiwało, no ale może tego ze środka, a nie z brzegu. Natomiast jedną z takich zabawnych historii w dwóch słowach powiem,

0: kupicie, bo mieliśmy pokrycie na te marki zarobione tam u nich. No i normalnie trzepali wszystkich. I raz żeśmy podjechali na granicy i taki dorodny Niemiec krzyknął: Die Blaue Taube, budka szuflera. Die Blaue Taube to był tytuł i tylko gwiazda, a blask jest nikomy naszego utworu zagranego w języku niemieckim. I on nas widział na takim programie Rundfunk, czyli to takie były programy dla przedowników pracy, w telewizji pokazywane. To szło całą sobotę, myśmy tam grali właśnie z Sumegu. Oni grali porwową dziewczynę, myśmy. No i on, i jeżeli nas celnik niemiecki powiedział: idźcie, na twarz przepuścił, to znaczy, że ten czar był rzeczywiście mocny.
1: Budka suflera towarzyszy nam w programie pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za moment razem z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy pierwsze nagrania tych najważniejszych piosenek dla budki. Zatem zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kompot z truskawek, mizeria, a może otwieranie okien i wietrzenie mieszkań. Te cuda odkryli ostatnio w Ameryce.
3: A już jutro zapytamy Was, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Reklama.

0: każdego razu w muzyce.
1: Zespół Budka Suflera gra dziś główną rolę w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Dla wiernych fanów zespołu jedną z najważniejszych piosenek jest także ta piosenka. To słynny Sen o

0: Budka Suflera był podobno bardzo sceptyczny do tego, żeby nagrać ten kawałek. O całej tej sytuacji opowiedział nam kiedyś Romuald Lipko.
1: To się rodziło, to się taka decyzja, no myśmy byli młodzi, bo może nie młodzi tak wiekiem, bo mieliśmy po 24 lata, ale młodzi w naszych nadziejach, w naszych oczekiwaniach, i to ja byłem zawsze zwolennikiem nagrywania swojego, tak zresztą nawet koncepcja nagrania jakiejś płyty coverowej na przykład przez Budkę Suflera upadała zawsze przed mój zdecydowany sprzeciw, bo mówiłem, jeżeli mamy potencjał pisania samemu utworu, to czego mamy nagrywać covery, to może na emeryturze dla rozrywki od teraz ewentualnie, ale też po co, nigdy się nie dociągnie. Natomiast to jest jeden z dwóch przypadków, bo potem żeśmy nagrali taki z Wielkim Andrzejem Noc Komety, który jest utworem Eloja niemieckiego zespołu.
2: To były tego typu obiekcje. Ten utwór niezwykle nam się podobał. Myśmy byli nim zachwyceni, ale była taka to trochę decyzja za nas podjęta, bo z nami się wtedy przyjaźnił, myśmy się przyjaźnili. No dzisiaj sam przyjaźnimy z redaktorem Jerzym Janiszewskim, który był takim dobrym duchem naszego zespołu. I on nam to doradzał. Mówi, słuchajcie, jak się boicie, jak nie macie, bo już był napisany Cień Wielkiej Góry, już był napisany Jest Taki Samotny Dom, ale była wciąż ta obawa, jak zostanie przyjęta tego typu muzyka. To jest kontekst czasów, to jest kontekst popularności czerwonych gitar, skaldów, no to co? Takich zespołów, które wtedy królowały na polskim tym. Byśmy byli taką awangardą, taką alternatywną zupełnie wręcz propozycją. Dziś razem z Breakoutami, z SBB, który grało fenomenalną muzykę instrumentalną, z Cześkiem Jemenem, a cała reszta polskich, które grali, polskie zespoły grały muzykę taką, no bardziej użytkową, tak bym powiedział, taką bardziej taneczną. W związku z tym ten nasz niepokój i niepewność miała uzasadnienie. Stąd się brały te obiekcje, ale kiedy żeśmy dostali tekst już od Adama Sikorskiego, to wiedzieliśmy, że mamy w ręku coś ważnego i coś mądrego.
0: Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski to niewątpliwie jeden z najważniejszych głosów zespołu Budka Suflera. A jak trafił do tego zespołu?
3: Chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić, więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Grałem przede wszystkim na fortepianie bez miłości, bo byłem wtedy młodzieńcem, dzisiaj jestem dorosłym bardzo człowiekiem, także jestem leniwy, więc nie chciałem mi się ćwiczyć, a grze na fortepianie bez ćwiczenia to nic nie ma. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać. I ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło. I to był przełom 69. i 70. roku, czyli niestety bardzo dawno temu. I nigdy nie myślałem, że stanie się to moim zawodem. Ale to zawsze los człowiekowi płata najróżniejsze figle i mnie także takiego figla spłatał.
0: Do dziś Krzysztof Cugowski z wielkim sentymentem wspomina te pierwsze nagrania tych wielkich, złotych przebojów zespołu Budka Suflera.
3: No więc pierwszą piosenką to był bardzo, bardzo śmieszna historia, bo to myśmy pierwszą taką sesję nagraniową dokonali chyba na wiosnę 70. roku i nazywała się ta piosenka Blues Maxwell Georgia. I to jest, zresztą było na tej takiej historycznej płycie Underground. I ten Blues Maxwell Georgia to jest taki właściwie stereotypowy blues z tekstem Aleksandra Migo. Żeby było śmieszniej, to się później okazało, że jest to gość, który jest etatowym pracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Później okazało się, że jest szefem paszportówki w Jaśle, także ku różnym wesołom. A to był gość bardzo taki zaangażowany, przeciwko ustrojowi i tak dalej, ale musiał gdzieś pracować, także potem się okazało. I ten Blues Max Fred George'a to był pierwsza piosenka, która była nagrana w 70 roku. Zresztą komicznie to brzmi, jak teraz odpaliłem to, to byłem pod wrażeniem.
0: Zespół Budka Suflera gra dziś pierwszą rolę w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut dowiemy się, czy były kłótnie w zespole i jak radzili sobie z niedoborem instrumentów. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje. Początki zespołu nie były tak bardzo kolorowe, problemem stanowiły instrumenty, których w latach 70. było bardzo trudno zdobyć na polskim rynku.
1: Wszystko było problemem. Ja pamiętam pierwszą gitarę, jaką miał gitarzysta, to była gitara Samba, czyli to był taki wytwór polskiej myśli technicznej. To była gitara elektryczna, ale tylko z nazwy, bo przystawki, które miałaś, nie nadawały się do niczego. Lutniczo było tak, że on gryf się mniej więcej po tygodniu wykrzywiał, więc to nie stroiła ta gitara i elektrycznie była do niczego. No więc trzeba było ją modyfikować. Wtedy nasz gitarzysta miał taką gitarę. Przystawki robił mu kolega, który zajmował się stroną techniczną. Przystawki były zrobione z pudełek po akronie dla starszych. To był taki wynalazek na gardło. Jak kogoś bolało gardło, tam teraz jest z tych specyfików całe masy, a wtedy był akron i on był w takich żółtawych pudełkach, na wymiar idealnie jak podstrunnica, także to się nadawało fantastycznie, a było wiercone, były magnesiki nawijane, no i to była ręczna robota absolutnie. I z tymi przystawkami do tej Samby, no to ta gitara, pomimo tego, że ona nie chciała stroić, ale to jej się tam jakiś pręt wkręcało dodatkowy, bo no to na razie to pełne chałupnictwo. Wzmacniacze to było kilka takich wynalazków. Były polskiej produkcji dwa wzmacniacze Ampli 45 i Ampli 75, miało oko magiczne, oczywiście lampowe wzmacniacze, wydające wszystko możliwe z siebie, głównie ciepło, bo one się grzały potwornie, więc grały okropnie, ale było. No i teraz był następny problem, było z kolumnami. Kolumny można było zrobić, powiedzmy, samą skrzynkę samemu, ale głośniki, więc na przykład basiści to kradli głośniki z tych szczekaczek, które były na 1 maja ustawiane. Tam były głośniki 25-watowe, dosyć duże, niewiadomego pochodzenia, ale one tam były, no i koledzy tam pod osłoną nocy wyciągali te głośniki i w takiej kolumnie było basowej dwa takie 25-watowe głośniki, no to była po prostu śmiertelna moc, 50 wat miała kolumna i ten tą ampli to zasila, on potworne różne cudeńka. Natomiast jeżeli chodzi o gitarę, tak zwany przester, czyli efekt, który powodował, że przedłużenie dźwięku gitary, to był robiony w naszym przypadku za pomocą magnetofonu Tonetka. Włączało się gitarę w wejście mikrofonowe, potem naciskało się nagrywanie, odkręcało się nagrywanie do dechy, czyli z punktu ten dźwięk był zniekształcony i z wyjścia wchodziło się na wzmacniacz i to wydawało rzeczywiście taki potwornie rzężący dźwięk, nam się wydawało, że fantastyczny zresztą.
0: Krzysztof Cugowski, jeden z najważniejszych głosów Budki i Suflera, kiedy kilka lat temu media w Polsce obiegła informacja, że Krzysztof odchodzi z Budki i Suflera. Niektórzy fani tego zespołu aż zaniemówili, ale co było przyczyną odejścia Krzysztofa Cugowskiego z zespołu, o tym już teraz opowie nam Tomasz Zeliszewski.
2: Krzysiek, no, miał i argumenty, i prośbę taką, że no słuchajcie panowie, no nie młodniejemy, no wasz warsztat pracy można kupić, mój nie. No zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i no dobrze. Potem no poza tym, no wiecie chłopaki, no mam dwóch synów bardzo zdolnych artystów. No, dopóki my gramy, no, nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić. No pytanie i argumentacja szczera, no i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek, no słuchajcie chłopaki, no to jest też, no, coś takiego jak, no, ja chciałbym jeszcze, póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś zrobić, no mam jakąś swoją ulubioną muzykę, coś chciałbym może w tą stronę, a dopóki gramy, no to no, Budka jest Budka, no mamy swoje priorytety, mamy swoją stylistykę, publiczność, która czegoś od nas oczekuje. No i te wszystkie argumenty, no ludzkie i no, no dobrze, no dobrze. No to tak zróbmy, tylko zgodzi się pan ze mną, że to nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady i zdrady czy konfliktu, tylko no tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym no taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też, nie komentowaliśmy tego, więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich.
0: Zapewne wielokrotnie wieczorami będziemy sięgać do tych niezwykłych historii, mogę śmiało powiedzieć, kultowej polskiej formacji Budka Suflera, która była gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: synem jej koleżanki.
1: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
2: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
3: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
0: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
4: Autopromocja.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.